0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jeden z waszych ulubionych wakacyjnych hitów na maksa gra z samego rana w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: Dopisuję się do listy tych, którzy Bausa mają na liście ulubionych. Irek Jakubek, dzień dobry, Asia Meus.
0: Dzień dobry.
1: Siemaneczko, dzisiaj 21 lipca, to oznacza, że za 2 miesiące będzie jesień.
0: Nie.
1: Albo 4 miesiące temu była wiosna. Wybierzcie sobie bardziej okej dla was opcję.

0: Taki właśnie będzie ten wtorek, że everything's fine, wszystko będzie dobrze. Alok i Jennifer Lopez, oni się znają na życiu, ja im wierzę, to jest RMF Max.
1: Teraz uwaga na nowe oszustwo, jest oszustwo na ojca.
0: Na ojca.
1: 5 lat kary więzienia można za to złapać. Jak się wmówi komuś, że jest tatą, chociaż nie jest tatą.
0: Wow. Kara Panami. Powinna być za to, jak każesz ludziom mówić do siebie ojcze, a nie jesteś ich ojcem. I obcy ludzie mówią do ciebie ojcze, ojcze, a własne dzieci wuj.

0: Avicii, Waiting for Love. O poranku gra w RMF Max.
1: A ja wiem, co trzeba zjeść, żeby nie być głodnym.
0: Śniadanie.
1: To też, ale co na śniadanie? Okazuje się, że białeczko. Białeczko na śniadanie powoduje, że nasz organizm później się upomina o kolejną szuflę żarcia.
0: Czyli jajko, mięso, serek biały.
1: Tak jest, tylko pamiętajcie, z białkiem trzeba uważać na wakacjach, bo tam, gdzie było białko przed urlopem, teraz może być już opalone.

0: Pani grająco, nazywają się RMF Max, 7 minut po godzinie 6. Ktokolwiek się dzisiaj spieszy, ma moją osobistą gwarancję, ze wszystkim zdąży.
1: Zdąży. Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Poleżcie sobie jeszcze troszkę.
2: Ja na waszym miejscu nie brałabym tej gwarancji za pewnik, także na wszelki wypadek można wstawać.
0: W tym studiu mamy tak. Osobę, która zna się na życiu i optymistę. Asia Meus, Irek Jakubek, zgadnijcie kto jest kim. Fajnie, że nas wybraliście. Bądźmy razem do 9:00. Zróbmy sobie lato na maksa.
2: I uwaga, bo dzisiaj będą testy, będzie trening. Dzisiaj w całej Polsce zawyją syreny. I to jest tylko próba, więc na żadne syreny dzisiaj nie reagujemy. Przyszedł SMS w tej sprawie od alertu RCB. Jak nie przeczytaliście, to my wam powiemy.
0: O, czyli syreny.
2: Syreny.
0: I to będzie próba.
2: Tak.
0: A ja myślałem, że promocja, bo teraz w kinach jest Odyseja i myślałem, że te syreny to te, co tam do Odyseusza
2: nie o to
0: śpiewały
2: chodzi.
0: I ta Penelopa na niego czekała, a te syreny bez ubrania, tylko normalnie ten.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Pozdro dla tych, którzy też teraz są jak syrena, tam od pasa w dół, nie wiadomo co się dzieje, ale od góry, uważajcie. Uważajcie na...
2: Irek,
0: wypikam. Nie czytałaś mitologii, no hej.

0: Mógłbym być klawiszowcem w tym numerze. Nauczyłbym się tego jednego akordu i robiłbym tak przez całą imprezę.
1: Jak byś robił?
0: Axwell, Bon, Irek, Asia. To jest Arena of Max. To jest Lato na Maxa. Mamy dla was dużo nowości. Wszystkie playlisty świata chciałyby być takie jak wakacyjna playlista RMF Max.
1: Sprawdziliśmy też dla was wszystkie prognozy pogody świata i niestety ze wszystkich tych prognoz jasno wynika, że idzie do Polski duże ochłodzenie.
0: Tak, byliśmy już w Tajlandii i patrzymy, kurde, co to za chmura? Idzie do Polski.
1: Dokładnie, żebyś wiedział, tak właśnie było. Ni to nie jedna chmura, tylko całe stado płynie, a razem z nimi dużo zimniejsze powietrze, nawet 10 stopni mniej niż pokazuje wieloletnia norma. Będzie od jutra w kraju lipiec zimny. Ale
0: lipiec tylko w środę zimny, jutro zimny.
1: No i w czwartek jeszcze też zimny.
0: Czwartek, a potem piątek już będzie taki, jak lipiec być powinien. Odetchnijmy, luzik. Reszta dobrych wiadomości za chwilę. Licky Lee i energia, która jest w każdej nutce. LMFAO już za chwilę.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.

0: taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516 106 516 516 106 516. www.maxbau.eu.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Pół do siódmej to będzie super dzień.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: Mamy na to naukowe dowody.
3: Tak,
0: tak, to jesteśmy my, Asia Irek, Asia Meus, Irek Jakubek, 29 minut przed godziną siódmą. Jakoś tak powiem ci, jestem zdziwiony, jak patrzę na świat o 6.31.
3: A co cię tak dziwi, powiedz?
0: Że Zenka nam ubywa.
3: No.
0: Słuchajcie, nasze dobro narodowe, nasze dobre narodowo się kurczy.
3: To martwi, Polska ma mniej Zenka Martyniuka i to naprawdę jest realny problem. Zenek się kurczy, leci.
0: Dobrze, że nie Macek, przepraszam.
1: Nie daj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Padł wstęp, no co powiedzieć, no. Przepraszam, napiję się kawy, może mi przejdzie.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: I wszystkie dziewczyny świata, czujcie się pozdrowione. Załatwiam to za Pitbulla, on nie jest dżentelmenem. RMF Max jest. 20 minut i godzina 7.
1: Pitbull zrobił to specjalnie, żebyś to ty mógł to powiedzieć.
0: O, dzięki.
1: Dzięki Pitbull.
0: Nie wiem, dla kogo zrobił to Robert, ale na pewno nie dla Interu Miami.
1: Wielkimi krokami zbliża się debiut Roberta w Chicago Fire na amerykańskiej ziemi. To będzie duży debiut, bo pierwszy mecz, który Robert ma rozegrać, właśnie ma być rozegrany z Interem Miami, w którym gra Leo Messi. I plotki mówią o tym, że godzinę będzie na boisku.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Nasz Robert Lewandowski?
1: Tak jest.
0: To będzie pierwsza godzina Roberta w nowym klubie i ostatnia godzina Interu Miami. Tak zagra. Tak, prawda. 7:19.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Rudimental robi wam fajny dzień, 10 minut i 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Pora na RMF Max, życzę wam dobrego dnia.
3: Tak, to jest trudna wiadomość, ale ważna. Ja ją jeszcze cały czas procesuję w głowie, dlatego takie opóźnienie.
0: Słyszeliście, jak westchnęła Asia, nad byle czym nie wzdycha.
3: No bo to jest serio sprawa, słuchajcie. Ceny na stacjach paliw poszły mocno w górę, a eksperci mówią, że do końca tygodnia będzie jeszcze gorzej i benzyna 95 dobije do 7 zł i 30 groszy za litr, a diesel nawet do 7,90.
0: Mam, zgadnijcie, jaki ma Aśka samochód. No, przy benzynie nie płakała. Franca jedna.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
0: Och, mamy piosenkę tak samo liryczną, jak już wzruszającą. Asia w ogóle uwielbia, jak ja do niej mówię Franca. Kid Laroi.

0: Niezawodne na wakacjach w kwestii hitów na Maxa. Mrozu jego złoto gra w RMF Max 4 minuty przed 7.
1: A jedynka z problemami, krajowa dziesiątka również z utrudnieniami. Chcecie być na bieżąco? Słuchajcie RMF Max punktualnie o 7. Będzie flash za 4 minuty.
2: Reklama. Kaufland jest flash. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: flash. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: I po reklamie.

0: Tobie.
1: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: Wtorkowy poranek z RMF Max, wybiła godzina 7. Kinga Nega. Dzień dobry, zapraszam na Flash, sport i pogodę. Wyjeżdżamy z Wami na drogi. O poranku utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem, w pobliżu Nowej Wsi koło Torunia. Ciężarówka zjechała z jezdni na pas zieleni, w stronę Gdańska zablokowany jest lewy pas. Kłopoty z przejazdem również na Krajowej 10 w Stryszku między Toruniem a Bydgoszczą. Z ciężarówki wypadł ładunek. Z kolei w Podlaskiem, w pobliżu obwodnicy Zambrowa, samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pasem awaryjnym. Dzisiaj w całej Polsce odbywają się ćwiczenia Alarm 26. Od 7 do 19 na 3 minuty uruchamiane będą syreny alarmowe. Służby apelują o zachowanie spokoju.
5: Ćwiczymy dzisiaj system ostrzegania i alarmowania wojsk, jak również ludności cywilnej. Przypominamy, że są to tylko i wyłącznie ćwiczenia. Apelujemy, aby zachowali Państwo spokój.
4: Podkreśla Beata Dziedzic z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kolejna noc ataków na Iran. Siły USA bombardowały między innymi irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe i systemy obrony powietrznej. Paweł Żuchowski.
6: Jak twierdzą anonimowo, amerykańscy urzędnicy wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej.
4: Departament Stanu wydał ostrzeżenie dla Amerykanów w związku z podwyższonym napięciem na Bliskim Wschodzie. I na koniec wielka fiesta w Madrycie. Hiszpania uroczyście przywitała piłkarskich mistrzów świata.
7: Pierwsze emocje na lotnisku. Tam drużyna zrobiła sobie m.in. wspólne zdjęcie z pucharem na tle samolotu. Na poprzelocie do kraju oczywiście na piłkarzy czekali kibice, ale czekały też obowiązki, chociażby spotkanie z premierem czy z królem Hiszpanii. No a wreszcie wieczorem przejazd odkrytym autokarem ulicami Madrytu na Plaza de Cibeles, gdzie odbyła się ta wielka feta. Z piłkarzami świętowały tysiące fanów. A przypomnę, że Hiszpanie wygrali mundial dopiero po raz drugi w historii.
4: Tyle, Patryk Serwański. Teraz więcej sportu.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: W piątek startuje 82. edycja Rajdu Polski. W tym roku będzie to runda Mistrzostwa Europy. Po ponad 20 latach impreza z szutrowych tras na Mazurach przeniosła się na Śląsk. Rywalizacja będzie się odbywać na asfaltowych odcinkach specjalnych.
9: Staram się cieszyć każdym rajdem, a zwłaszcza rajdem, który jest rozgrywany na moich rodzinnych odcinkach specjalnych, chociaż nie jeżdżę na tych odcinkach specjalnych od wielu lat, ale właśnie tutaj zaczynałem swoją karierę.
4: Mówił jeden z faworytów, Kajetan Kajetanowi. W Oklahoma City rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. W próbie czasowej w krosie Klaudia Zwolińska zajęła 16. lokatę.
3: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: No gdzie to lato, chciałoby się zapytać, bo pogoda na razie nie rozpieszcza. W większości kraju dzisiaj nie zabraknie chmur i przelotnych opadów deszczu, a na północnym wschodzie miejscami może również zagrzmieć. Wychodząc rano z domu, weźcie bluzę albo lekką kurtkę, no bo czuć chłód. Dziś bez spektakularnych wartości na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie, to między innymi w Poznaniu czy w Zielonej Górze. Uwaga na wiatr, ten zwłaszcza nad morzem i w górach dziś porywisty.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Największe rap gwiazdy na wielkim rap festiwalu. Wejściówki rozdajemy w tej godzinie. Tu RMF Max.

0: Welcome to RMF Max 10 po 7.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Ale sobie zrobimy dzisiaj fajny dzień. Cudownie, że wybraliście RMF Max. Odwdzięczymy się wam naszą legendarną radiową energią.
2: To był przejaw tej radiowej energii. Czerpcie ile chcecie. A tymczasem nasza polska policja spożywcza. Mamy taką policję, to jest Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wjechała ostatnio do cukierni i lodziarni różnych w Polsce i wyszło im z tych badań, że jagodzianki są bez jagód, bita śmietana jest bez śmietany, a lody truskawkowe są bez truskawek.
0: No bo wiadomo, truskawki muszą być w lodach truskawkowych.
2: Wiadomo.
0: Ja uspokajam wszystkie dzieci, które kochają lody smerfowe. Spokojnie, do smerfowych nie użyto żadnego smerfa.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Szukajmy balonów w balonowej. 11 po 7.

0: No i co? Najlepiej o poranku gra RMF Max, prawda? Age i Ring My Bell w wersji najnowszej. 20 minut po godzinie 7.
1: A co byście powiedzieli na wejściówki na Rap Południe? Uuu. Największy tego typu festiwal w Polsce. 3 dni imprezy pod sceną w Bielsku-Białej.
0: Pewnie weź tę pracę, zostaw za papieroska, niech butelka nie ma końca, ze mną będzie
1: zachód
0: słońca.
1: Nie będzie występował na tym festiwalu,
0: tak,
1: spokojnie.
0: Za to będzie White 2115, będzie Żabson, będzie Malik Montana, będzie PZ, Chivas, Białas, BDOS, Problem, Kukon, Paktofonika i być może ty z osobą towarzyszącą.
1: Podwójny karnet na całe 3 dni tej imprezy mamy dla was do rozdania. Chcemy wam go dać, ale chcemy też wiedzieć, co tam u was, więc tak, nawincie nam teraz 10 sekund tego, co u was. Nagrajcie to i wyślijcie głosówką przez Messengera RMF Max.
0: Ale to musi być potężna, rapowa nawijka w sprawie tego, co u was, bo wysyłamy was na Rap Południe. Wielki festiwal od 31 lipca do 2 sierpnia. Bielsko-Biała was zaprasza, RMF Max patronuje, rozdajemy wejściówki. O tym, co u was, nawijki na Messengerze teraz. A teraz jest prawie 21 po 7.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie! Pomidor żółty, kraj pochodzenia Polska, 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Cukinia, kraj pochodzenia Polska, za jedyne 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz arbuz, tylko 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
7: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: I po reklamie.

0: ci jeszcze ten beat. A dziś razem pod sceną i to jest hit.
1: I to jest Magda MC. Rozdajemy wam wejścióweczki na Rap Południe Festiwal. Wielkie rapowe, muzyczne wydarzenie. White, Żabson, Malik, PZ, Chivas, Białas, BDOS, Problem, Kukon i Paktofonika z orkiestrą.
2: No i pod sceną wy, Paulina MC, też miała apetyt na podwójną wejścióweczkę.
3: Elo, tutaj Bella Squad. Jestem sama od 4 dni. Dzieci nad morzem są. Nawet taka pogoda nie straszna mi. Wszystko jest sika la fon. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Chateau de Châtelot.
1: A że dzisiaj, słuchajcie, poziom naszej zabawy jest naprawdę konkretny.
2: Kosmiczny
1: to,
2: jest.
1: To nie jedno podwójne na cały festiwal, a dwa podwójne. Jedno z nich, uwaga, leci do MC Kuby.
4: Jeżdżę po parkingu, miejsca szukam. Widzę, jest! Przeciwka, w czoło mu puka. To jest moje miejsce na ziemi. A że chłop nakoksowany, łysy, mój priorytet się zmienił. Yo!
1: Kuba się spotka na rap festiwalu z Rafałem.
5: Co u mnie? Pełen luzik. 6 rano dzwonił budzik. Szybko wstawaj do roboty. Do roboty nie ma ochoty. Wolałbym jechać na festiwal i tam głową sobie kiwać. Posłuchać PZ-a, ja i moja kobieta. Chcemy tam być razem. Rap Południe, tak, tam się będę czuł cudnie.
1: O, RMF Max rozdaje wam podwójne wejściówki na cały festiwal. Słuchajcie, by zdobyć jedną dla siebie. Dwie po pół.

0: Ina i Morenito, po wakacjach wszyscy będziemy trochę Morenito. 20 minut i godzina 8.
1: I oczywiście i sobie i wam tego życzymy, żeby po tych wakacjach właśnie tak było.
0: Takie życzenia od poranka RMF Max.
1: Dziewczyna przyszła do szpitala na operację kostki, to taka medyczna historia.
2: Kostkę, no.
1: Kostki, tak. Kostki, no. No, ale wyrwali jej cztery zęby mądrości, cztery ósemki.
2: O Jezu.
1: I lekarz się tłumaczył błędem lekarskim.
0: Bo to pewnie był lekarz, co pracował 72 godzinę w 24-godzinnym dyżurze.
1: Ale to nie było w Polsce, tylko we Francji.
0: We Francji. A no tak czy inaczej, niech nie marudzi, tylko się cieszy, że jej wyrwali zęba, a nie nogę, nie?
3: Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na Letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca. Od 13 do 17 czeka na Was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeyes, Voyage i Ziaja dla Ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.pl. Yeah.

0: Kandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
1: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
2: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: I po reklamie.

0: Specjaliści od waszego dobrego samopoczucia o 7.49. Robin Schulz, Asia, Irek, Better Times. Tak macie o poranku, włączając RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek Jakubek i Asia Meus.
3: I przynosimy wam dobre wiadomości, bo od tego jesteśmy. Jest polski sukces, można bić brawo. Nasi uczniowie z Polski zdobyli srebrne medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej. 92 kraje, prawie 500 uczniów.
0: Pięknie.
3: I Polacy na drugim miejscu.
0: I chciało im się, mimo że nie ma szkoły.
3: Chciało
0: tym
3: im
0: bardziej
3: się.
0: Brawo, bo oni już wiedzą, mimo że są młodzi, to oni wiedzą, że chemia jest bardzo ważna na wakacjach. Bo nawet jak jesteś pod namiotem i nie ma pogody, a jest chemia, to jest super.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jak wiesz, jak Gibbs, Kukon i Jonathan, to jest jeszcze lepiej. 10 minut i godzina 8. O 8 informacje.

0: Lato na Maxa i wasze ulubione hity to u nas w RMF Max 4 minuty i 8.
1: A we Flashu o 8 między innymi o nowym premierze Wielkiej Brytanii.
0: I o kłopotach na S3 w Lubuskiem. A do tego normalnie mega sensacja. Ile FIFA zarobiła na mundialu?
1: Ile?
0: Wszystko za chwilę. We Flashu bądźcie blisko, by być dobrze poinformowanymi.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
8: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
7: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
8: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
7: A dotacje?
8: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
7: Daj numer.
8: 530 944 444.
2: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97.5 FM. If you love me, let me heal.
4: Wybiła ósma, Kinga Nega. Zapraszam na kolejny flash w RMF Max. Będzie też sport, będzie też pogoda. Monitorujemy dla Was sytuację na drogach. Utrudnienie na S3 w Lubuskiem na odcinku między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. W pobliżu Trzebiszewa bus zderzył się z osobówką. Teraz Europa i zmiany w Wielkiej Brytanii. Andy Burnham, nowym premierem, zapowiedział największe reformy od 40 lat w polityce i gospodarce. Jedną z nich ma być silniejsze niż do tej pory wspieranie brytyjskiego przemysłu. A polski przemysł wreszcie nabrał rozpędu. W czerwcu produkcja wzrosła ponad 7,5%. Czy to optymistyczne dane?
5: Analitycy mogą powiedzieć wreszcie. Dawno nie było tak dobrego odczytu z rynku. Rynku, który od lat przeżywa mocne spowolnienie. W rzeczywistości jednak wynik ten może być nieco na wyrost. Pomógł kalendarz. To dane za czerwiec, a w tym roku miesiąc ten miał o jeden dzień roboczy więcej niż czerwiec roku 2025. W statystyce jeden dzień ma ogromne znaczenie.
4: Zauważa Igor Skrzypek. FIFA liczy zyski po zakończonym mundialu. Sprawdźmy, ile zarobi Światowa Federacja Piłki Nożnej.
6: Brytyjski dziennik The Guardian podaje, że kwota będzie absolutnie rekordowa i sięgnie nawet 15 miliardów dolarów. 4 lata temu w Katarze zyski były prawie 3 razy mniejsze. Skąd tak niepotyczna suma? Większy mundial, 48 drużyn i 104 mecze zapewniły wyższe wpływy z biletów, ale i praw telewizyjnych. Ceny biletów też były rekordowe. Najdroższe na finał kosztowały nawet kilkanaście tysięcy dolarów.
4: Mówił Cezary Dziwiszek. Za 4 lata mundial odbędzie się w 6 krajach na 3 kontynentach. No i jeszcze muzyczne zaproszenie. Szykujcie się na kolejną odsłonę Lata na Maxa. W sobotę 25 lipca bawimy się w Ogrodzieńcu na scenie między innymi Oskar Cyms i Ola Bieniarz w DJ secie. A na miejscu oczywiście spotkacie też naszą ekipę z RMF Max. Koniecznie wpadajcie ze znajomymi. Będziemy na Was czekać.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Polskie kluby piłkarskie rozpoczynają dzisiaj przygodę z europejskimi pucharami. Na początek dwie drużyny w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Lech Poznań na wyjeździe zagra z duńskim Aarhus. Podchodzimy do tego meczu w normalny, naturalny sposób. Myślę, że najmądrzejszą taktyką jest to, by iść w tych eliminacjach krok po kroku. To dwumecz. Zagramy tu, a później także u siebie. Mówił kapitan Lecha Mikael Iszak. Do gry przystąpi też Górnik Zabrze. Wyjazdowy mecz z Fenerbahce Stambuł. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
4: Kurtka i parasol przydadzą się dzisiaj w wielu regionach Polski. Wtorek z dużą ilością chmur na niebie i przelotnymi opadami deszczu. Dodatkowo na północnym wschodzie może dzisiaj zagrzmieć. Spodnie raczej długie niż krótkie, kostki mogą zmarznąć. Maksymalne wartości od 16 stopni w Zakopanem czy Gdańsku, 17 w Kielcach, Lublinie, 19 w Poznaniu, 20 stopni w Krakowie. Uwaga na wiatr, ten na dziś umiarkowany, chwilami porywisty. Warunki biometeo dzisiaj niekorzystnie wpływają na nasz nastrój.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
9: Brzmi jak świetna powtórka najlepszego meczu. Shakira, Burna Boy, ciągle mundialowo. Daj, daj, 4 po 8.

0: Całe studio tańczy 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Irek i Asia.
3: No i śpiewa w języku mistrzów świata. Hiszpański stał się naszym drugim językiem ostatnio.
0: Buenos Aires albo Buenos Dias.
3: Dias jak tam, i te wszystkie inne.
0: Jak to będzie? Buenos Aires była akurat żałoba, ale 4 minuty po godzinie 8, nie, 10 minut po godzinie 8. Macie dużo radości słuchając poranka Maxa. 300 będzie można wygrać jeszcze w tej godzinie. Bądźcie blisko, mamy świetną wakacyjną zabawę, prostą zabawę z ekstra nagrodami.
3: I ciekawe odkrycie w kategorii jedzenie też mamy dla was, bo naukowcy mówią, że to, czego słuchamy podczas jedzenia, taki rek, może wpłynąć na to, jak odczuwamy smak. Czyli krótko mówiąc, mózg smakuje uszami.
0: Nieprawda.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Bo ja na wakacjach, wiadomo, na wakacjach się różne rzeczy. Ja jadłem i mózg, i uszy, i to nie jest prawda, że mózg smakuje uszami.

0: niż niejedna fotka wrzucona na Instagrama.
1: Bo my jesteśmy tu i robimy to i to jest wszystko jasne, więc gdzie jesteście i co robicie, to napiszcie nam SMS-owo.
0: A jest szansa, że będziemy jeszcze robić tego, czy nie?
1: Tamtego nie.
0: Nie, no, cholera. To nie. Miałem słuchać do 9, a teraz tym bardziej będę słuchał, żeby sprawdzić, czy nie zmieniła zdania. Gdzie jesteście, co robicie, dajcie znać, 300 są do wygrania.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
14: Honshi. Feel premium.
15: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Las, asfalt, słońce, zimny łokieć i plany na wieczór.
1: I droga do mechanika, bo w takiej sytuacji też was złapaliśmy.
0: Proza życia i Ania, która jest w arcywakacyjnym miejscu o 8:31. Witaj na antenie RMF Max, Anulo droga.
2: Witam, cześć.
0: Siemano rano, gdzie jesteś, co robisz?
2: Oczywiście, że jestem w Stegnie, na plaży.
0: Na plaży! Czy tam jest dzisiaj coś?
2: A jakbyście nie wiedzieli, to jestem w Stegnie. Stegnie na plaży.
1: Na plaży w Stegnie, no właśnie.
0: I właśnie do ciebie dzwonimy, żeby ustalić, czy znasz się na pieniądzach świata. Ale to zabawa nazywa się Wszystkie Pieniądze Świata. I my mamy dla ciebie polskich 300 zł. Będziemy cię pytać o różne światowe waluty, a ty będziesz decydować, kto tego hajsu ma więcej. Czy Asia, czy Irek. Jak będziesz odpowiadać dobrze, to zatrzymujesz 300, no a jak się pomylisz, to niestety 100 zabierze ci może.
1: Kto ma więcej w przeliczeniu na złotówki? Ania, pierwsze pytanie. Irek ma w swoich kieszeniach 548 szylingów kenijskich.
0: To jestem ja, Irek, a Asia, to jest Asia, ma Asia?
1: Tak, ja. No jestem.
0: 616 dolarów jamajskich. Kto ma więcej, Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Irek, zabrał ci 100.
0: Nie, może zabrało ci 100.
1: Zapamiętaj to uczucie. Drugie pytanie. Ja mam w swojej kieszeni 2333 funty egipskie.
0: A ja czuję hajs 1743 liry tureckie.
1: Kto ma więcej?
0: Egipt, Turcja, Asia czy Irek? No.
2: No, ostatnio Egipt dobrze idzie w piłkę, to stawiam, że Asia.
0: Dobrze! Pięknie!
1: 200 obronione, trzecie pytanie dla ciebie, Ania.
0: Z Trinidadu i Tobago przywiozłem sobie $1 my friend.
1: Ja też mam $1 my friend, ale takiego dolara z Fidżi mam w kieszeni. Kto ma więcej?
0: Kto ma więcej? Aśka czy Irek? Aśka czy Irek? Aśka czy Irek?
2: Niech będzie Irek.
0: Tak poznałem swoją żonę, powiedziała dokładnie to samo.
1: Ale 100 dla ciebie.
0: I wygrałaś bezcenne wspomnienia. Ciao!

0: Czego i państwo sobie życzyli? Sobie życzymy. Sun is shining, niech sobie świeci. Wyszło, patrz, wyszło.
1: Ta, na życzenie.
0: Axwell i Groza w RMF Max, 21 minut i godzina 9. To jest poranek RMF Max.
1: Całkowite zaćmienie słońca czeka nas jeszcze w te wakacje w Europie. 12 sierpnia.
0: W Europie, proszę cię, zaćmienie słońca to jest teraz w Polsce. Do czwartku zimno i nie ma słońca.
1: A 12 sierpnia. Po raz pierwszy od 27 lat całkowicie słońce się zaćmi.
0: Zaćmi.
1: I najlepiej będzie to widać na północy Hiszpanii.
0: O, no. Czyli też nie będą mieli słońca.
1: Tak.
0: Jeszcze sinicę im podeślemy.
2: Reklama. Gdy na stole nuda wieje, nasz pomidor zwiastuje nadzieję. Malinowy, król czerwieni, każdą nudną kanapkę odmieni. Skórka cienka, wnętrze słodkie, zniknie z talerza w jedną minutkę. Pomidor malinowy jedynie 4,99 za kilogram z aktywną aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sygut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białego Stoku. Zbigniewa Religii 4. Honshi. Feel premium.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Godzina 9:00, rozdajemy pieniądze w RMF Max i specjalnie na okoliczność wygrania dzisiaj przez was tej kasy. Kasa nazywa się Casa de Palma. Przygotowaliśmy już odpowiednio podniosły moment, jak się chwilę potem, gdy wejdziecie na palmę, zrzucicie z niej kokos, ten kokos spadnie i ze środka wyleci 15 tysięcy złotych. Wow! Musi być coś naprawdę na miarę wygrywania pieniędzy we wtorkowe popołudnie w RMF Max.
1: Uwaga!
0: A nie, Asia, to nie jest takie proste.
1: A, myślałam, że nie. To teraz.
0: Kotlarz jest nieprzekupny, on nie będzie walił w kocioł.
1: A wcześniej. Może runda bonusowa kotlarza przekona, bo właśnie zobaczmy. Teraz mamy dla was specjalną okazję, najbardziej opłacalny moment na to, żeby zgłosić się do zabawy Casa de Palma razy 500. Pomnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: To wygląda tak. Ty wysyłasz SMS o treści max, a my, uwaga, rośnie napięcie, co? A my mnożymy to zgłoszenie razy 500, a to oznacza, że jedno zgłoszenie zamieniamy na 500 dodatkowych szans na to, że wejdziesz do finału i zagrasz o duże pieniądze. A oprócz pieniędzy są jeszcze nagrody rzeczowe, wszystkie wakacyjne, więc wyślij max na 7. O! Jezus Maria! Jakby kotlarz przestraszył. Max.
1: Mówiłam, że go runda pobudzi.
0: Max na 7327. A jak na kotlarza jakiś głuchy już, to dwa razy mówiłem, dopiero teraz się obudził. Max to i przyszedł normalnie z Alanem Walkerem i z Ava Max. Fate w RMF Max.

0: Eminem wpadł na ten pomysł, żeby w tym numerze było taka la. Jak poszedł na polskie wesele i w pewnym momencie wodzirej DJ powiedział: leśną ścieżką przeszł ogródek,
1: idzie sobie krasnoludek.
0: Ludek, kolana zgięte,
1: pupy wypięte,
0: języki na brodę. Ważne informacje.
1: A
0: oczywiście, ważne informacje we fleszu.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Licealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert@edu.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten dzień leci, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
5: Dziewiąta na zegarach, słuchacie RMF Max w Podlasie. Paulina Płodzień, ruszamy, czas na flash. 12 osób z zarzutami, 9 już w areszcie. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło rodzinę przemytników.
6: Trzon tej grupy stanowili członkowie jednej rodziny. Na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. Żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. Inny krewny odpowiadał za organizowanie odbiorców i koordynowanie sprzedaży. Narkotyki były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii. Trafiały głównie na Śląsk i do Małopolski. Podczas przeszukań podejrzanych znaleziono znaczne ilości mefedronu, kokainy, marihuany i haszyszu. Do tego policjanci zabezpieczyli broń palną z amunicją.
5: Tyle Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Podlasie.
5: O poranku rzut oka na drogi. Aktualnie w regionie jeździcie bez większych utrudnień. Więcej kierowców standardowo na Wojska Polskiego i szosie Zambrowskiej w Łomży. Monitorujemy też na bieżąco sytuację drogową w Białymstoku. Tam o tej porze trochę ciaśniej na Sosabowskiego, Ciołkowskiego i Antoniukowskiej. Słyszeliście już syreny alarmowe? Bez obaw, do tych dźwięków musicie się dziś przyzwyczaić. Do 19 na terenie całego kraju, również na Podlasiu, zostanie przeprowadzone ćwiczenie Alarm 26. Spodziewajcie się głośnych sygnałów ostrzegawczych, ale na nie nie reagujcie. To program, który ma pomóc w tym, by każde dziecko w województwie podlaskim zjadło chociaż jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Ponad 1 000 000 złotych trafi do 16 stołówek podlaskich szkół w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.
7: Wdrażamy trzeci moduł tego programu, który oczywiście będzie funkcjonował od września bieżącego roku. Jest to moduł, który trafia już bezpośrednio do szkół. Bardzo konkretne pieniądze, przeszło 1 000 000 złotych, trafi do podlaskich gmin. Dokładnie 16 szkół z regionu. W 11 przypadkach to będzie maksymalna kwota, czyli 80 tysięcy.
5: Mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. W Białymstoku dofinansowanie otrzyma 6 placówek. Poza tym kasę dostaną też szkoły z Suwałk, Zambrowa czy Bielska Podlaskiego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Dziś za oknami niestety aura nie rozpieszcza. Na niebie nie zabraknie chmur. Miejscami też popada deszcz. Dziś przydadzą się parasole. Na skali także niebogato. Do 16 kresek powyżej zera. To będzie nasz dzisiejszy maks. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie w normie. Do końca dnia będzie się wahać. Biometr dokucza meteopatom. Do wieczora będzie niekorzystny. Jutro nieznaczna poprawa w pogodzie. Mniejsza szansa na deszcz, a większa na rozpogodzenia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
8: Hity na maksa.
9: 3 minuty po godzinie 9:00 będziemy uspokajać wszystkich tych, którzy już na samą myśl, że syreny za chwilę będzie gdzieś słychać, są w głębokim stresie.
10: To tylko testy systemu ostrzegania. Próby.
9: Najpierw zrobimy eksperyment, a potem będzie prawdziwy poranek RMF Max. Ten dzisiejszy był eksperymentalny, na ten prawdziwy wpadnijcie jutro.
10: Do 5:30.
9: Będziemy na pewno.

0: Ale ja się cieszę, że ona wróciła i to z nową muzą. Ariana Grande zagrała w RMF Max po godzinie 9. Za moment zagram tak, obiecuję, że wrócą wspomnienia. Cofniemy się o kilka lat, mam na myśli kilka sezonów letnich, więc zostańcie koniecznie z RMF Max. Ja na przykład zostaję do 13. Zapraszam, polecam zostać podobnie. Karola Kowalska, cześć, witajcie, to jest Lato na Maxa. Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi.

0: ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Ale nam zrobił gorący poranek Enrique Iglesias w RMF Max. To jest Lato na Maxa i skoro ten hiszpański już się pojawił, to ja bym na moment jeszcze zahaczyła o temat mundialu, bo okazuje się, że mundial się skończył, ale jednak afera to dopiero się zaczyna. FIFA postanowiła przyjrzeć się sprawie bójki, do której doszło po ostatnim gwizdku finałowego meczu. Przypomnijmy, że tam niektórzy panowie z Argentyny ruszyli na zawodników z Hiszpanii, którzy pokonali ich 1-0 po dogrywce, no i zaczęła się bójka. Co z tego wyniknie, jeszcze nie wiadomo, no ale może złotego medalu Argentyna nie dostała, może puchar ich ominął, ale chociaż dostaną jakiegoś, nie wiem, karnego jeżyka?

0: Ta dwójka zrobi wam dzień, obiecuję. Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max w programie Lato na Maxa. O, lato dzisiaj takie sobie. Jak ktoś jeszcze nie wyszedł z domu albo na plażę, albo do pracy, to proponuję jednak coś grubszego, cieplejszego założyć na siebie, zarzucić i jakieś skarpetki. A więcej o pogodzie już za moment w prognozie pogody RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Szli, szli i wreszcie osiągnęli swój cel. Las. Las Palmas Nagrodas.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Kierowca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+E gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516 106 516 516 106 516. www.maxbau.eu.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Dziś za oknami niestety aura nie rozpieszcza. Na niebie nie zabraknie chmur. Miejscami też popada deszcz. Dziś przydadzą się parasole. Na skali także niebogato. Do 16 kresek powyżej zera. To będzie nasz dzisiejszy maks. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie w normie. Do końca dnia będzie się wahać. Biometr dokucza meteopatom. Do wieczora będzie niekorzystny. Jutro nieznaczna poprawa w pogodzie. Mniejsza szansa na deszcz, a większa na rozpogodzenia.

No i to jest super nuta przed 10:00. In My Mind i Gigi D'Agostino z Dainoro w programie Lato na Maxa. Na pewno dostaliście, bo wszyscy dostali alerty RCB o tym, że dzisiaj na terenie całej Polski odbywają się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, więc będzie słychać, ale proszę się nie denerwować, bo to są tylko ćwiczenia. Ale ja proponuję te ćwiczenia i ten sygnał alarmowy wykorzystać jakoś dla siebie, słuchajcie, z myślą o swoim dobrostanie. Na przykład za każdym razem, jak słyszymy wyjące syreny, to robimy na przykład przysiady albo pijemy szklankę wody. No, bardzo proszę, nie ma za co. Alex Warren za chwilę u nas, Bledka również się pojawi, a to wszystko jeszcze przed 10:00 w RMF Max. Zostańcie z nami.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.

0: nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.
7: Wybiła 10, to oznacza tylko jedno. W RMF Max Podlasie czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Dziś posiedzenie rządu. Jednym z tematów będzie plan zmian w systemie ochrony zdrowia. Przede wszystkim w zarobkach lekarzy. Przypomnijmy, chodzi o wprowadzenie górnego limitu.
8: Do 240 zł ma być to przelicznik, który będzie stosowany w podmiotach, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7: Mówiła w rozmowie z Piotrem Salakiem ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Do 19 w całej Polsce można będzie usłyszeć syreny alarmowe. Jak informowaliśmy o poranku, to ćwiczenia Alarm 26.
9: To jest RMF Max Podlasie.
7: To pieniądze na rozwój nauki. Łącznie 16 projektów naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej otrzymało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację badań.
10: Współpraca z naszymi podlaskimi naukowcami, z uczelniami, to jest filar rozwoju naszego województwa. Tych elementów współpracy jest wiele. Z naszego programu regionalnego, to jest naszego projektu niekonkurencyjnego procesu przedsiębiorczego odkrywania. Ponad 1,5 milionów złotych trafi do naszych podlaskich naukowców.
7: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Oprócz wsparcia finansowego naukowcy otrzymają też wsparcie brokerów, czyli 20 godzin specjalistycznego doradztwa, a wszystko w ramach wsparcia Urzędu Marszałkowskiego. W RMF Max wiemy, czym żyje miasto. W piątek o godzinie 12 w Hali Kultury w Łomży odbędą się miejskie obchody Święta Policji. W tym samym dniu na Starym Rynku między 11 a 13 zorganizowany zostanie niebieski piknik. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoisko profilaktyczne i zobaczyć sprzęt służbowy policji. Wydarzenia mają charakter otwarty dla mieszkańców miasta i okolic. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Już 1 sierpnia o godzinie 20 warto zajrzeć do Parku Saskiego w Supraślu. Tego dnia odbędzie się tam patriotyczny koncert Niezakazane Piosenki w wykonaniu chóru i młodzieżowej orkiestry. Nie może Was zabraknąć. Koniecznie zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Dziś pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Na niebie dominować będą chmury, a miejscami pojawi się również deszcz. Dlatego parasol zdecydowanie warto mieć przy sobie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy, choć miejscami może sprawić, że odczujemy nieco niższą temperaturę. Ciśnienie utrzyma się w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr pozostanie niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś odczuwać pogorszenie samopoczucia.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
12: Hity na maksa. Ktoś tutaj w pracy właśnie zażartował, słuchajcie, że jak jest zimno, to jest okej, bo zawsze sobie można dorzucić na siebie kilka warstw i jest okej. A jak jest za gorąco, to można ściągnąć z siebie tylko tyle warstw, ile to jest legalne. No i umówmy się, że trudno jest się z tym nie zgodzić. Na chłodniejszy wtorek gorące hity na maksa u nas Topic i Becky G. Tuż po 10. Karola Kowalska z wami do 13.

0: Mega dobra zabawa jest zawsze przy tym numerze. Alabama Ten i Moonlight w programie Lato na Maxa, to po godzinie 10. Nie wiem, czy pamiętacie taką zabawę. Nie wiem, czy to była zabawa, czy to była taka złota, dzika karta w szkole, ale szczęśliwy numerek. Pamiętamy? No to jak pamiętamy, to teraz właśnie w to się będziemy bawić w RMF Max. I uwaga, przypominamy sobie swój numer telefonu. Jeżeli znajdziecie w nim dwójkę i jedynkę, jedynkę i dwójkę, to podwoimy, słuchajcie, wasze zgłoszenie, a przez 7 minut każdy, kto się do nas odezwie, zyskuje aż 600 szans więcej na zgarnięcie 15 tysięcy złotych w RMF Max. Ślij hasło Max pod 7327 za 369 albo zgłoś się do zabawy przez rmfmax.pl. My pomnożymy twoje zgłoszenie razy 600 przez 7 najbliższych minut, a jeżeli w numerze telefonu masz dwójkę i jedynkę, to jeszcze ten mnożnik podwoimy. Ślij Max na 7327 czeka 15 tysięcy i inne super wakacyjne nagrody.
1: Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To jest jeden z najlepszych numerów tegorocznego lata. Chcę więcej od Liwki i Fukaja, zagrało w RMF Max. To jest Lato na Maxa. No i jest, słuchajcie, nowa trasa wycieczek. Co więcej, zaczyna się u nas pod nosem, bo zaczyna się na Helu. To jest nowy turystyczny szlak na mapie Europy. Z Helu, słuchajcie, można sobie przedreptać aż do włoskiego Triestu. No i nie trzeba być profesorem geografii, żeby szybko sobie obliczyć, że jest kawałek do przejścia, konkretnie 3,5 tysiąca kilometrów, ale podobno dla widoków naprawdę warto. No warto też, bo wiadomo, jak człowiek już zacznie urlop, to zrobi naprawdę dużo, nawet pójdzie bardzo daleko, żeby tylko z tego urlopu tak szybko nie musieć wrócić.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Ten głos znają chyba już wszyscy. Ariana Grande, mamy nowość. Hate That I Made You Love Me jest w zestawieniu na liście Hot Bands i teraz czeka na wakacyjną jedynkę.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: I po reklamie.
11: Na plaży z ekipą.
12: Na formę.
13: Na zdrowie.
11: Na gorąco.
14: Tak brzmi lato. Na maksa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
15: Dziś pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Na niebie dominować będą chmury, a miejscami pojawi się również deszcz. Dlatego parasol zdecydowanie warto mieć przy sobie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy, choć miejscami może sprawić, że odczujemy nieco niższą temperaturę. Ciśnienie utrzyma się w normie i do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr pozostanie niekorzystny, więc meteopaci mogą dziś odczuwać pogorszenie samopoczucia.

Gramy hity na maksa jeszcze przed 11. Morandi i Angels. Za moment odrobina słońca, takiego kalifornijskiego, ze sprawą White'a się pojawi w RMF Max. The Kid Laroi i jego nowość, czyli numer Girls, również jeszcze przed 11 w programie Lato na maksa.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białego Stoku. Zbigniewa Religii 4.
9: Honshi. Feel premium.
10: Szeroki wybór? Pełny smak?
11: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Przed południem w RMF Max Podlasie mamy dla Was kolejną porcję najnowszych informacji z regionu. Paulina Płodzień, ruszamy. Może skończyć się kolejną wojną handlową. Tak amerykańskie media komentują najnowszą zapowiedź prezydenta USA. Donald Trump ogłosił nowe, aż 50% cła dla Kanady.
2: To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju.
1: Tyle z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W Łomży bull terrier pogryzł 2,5-letnie dziecko. Co się stało maluchowi? Do tych informacji dotarł nasz reporter.
3: Chłopiec trafił do łomżyńskiego szpitala z poważnymi urazami twarzy. Policja zgłoszenie otrzymała w poniedziałek około 19. Z informacji komendy wynika, że dziecko zostało zaatakowane przez psa rasy bull terrier, gdy zwierzę było prowadzone na smyczy. Pies zsunął sobie kaganiec i zaatakował 2,5-latka, który wychodził z placu zabaw. Osoba, która prowadziła czworonoga, może teraz odpowiedzieć przed sądem za narażenie życia dziecka.
1: Tyle Robert Bońkowski. Ponad 1 000 000 zł trafi do 16 stołówek podlaskich szkół w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu. To program, który ma pomóc w tym, by każde dziecko w województwie podlaskim zjadło chociaż jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Co zakupią?
4: Przyznane nam środki przeznaczymy przede wszystkim na modernizację i doposażenie stołówki szkolnej oraz kuchennego zaplecza, co sprawi, że nasze posiłki będą jeszcze lepsze, będą jak zwykle zdrowe i pełnowartościowe. Program pozwoli nam na zakup nowoczesnego sprzętu gastronomicznego.
1: Mówiła Ewa Tarasewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: W RMF Max zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś za oknami przewaga chmur, a miejscami także przelotny deszcz. Jeśli wychodzicie z domu, parasol może się naprawdę przydać. Na skali maksymalnie 16 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien mocno dawać się we znaki, choć chwilami obniży temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w granicach normy i do wieczora będzie się delikatnie wahać. Biometr niekorzystny, szczególnie odczują to osoby wrażliwe na zmiany pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: To co, wszyscy są? Wszyscy na pokładzie? Biletów jakby co nie trzeba, żeby ruszyć z nami w stronę południa. Karola Kowalska w RMF Max. Słyszymy się do 13:00. To jest Lato na Maxa. Dub Dogs już teraz, a za chwilę u nas Maroon 5.

0: ale to jest nowość. Whatever Turns You On, nowy Axwell w RMF Max. To jest też lato na maksa. I jakbyśmy teraz sobie tak, słuchajcie, na spokojnie, pi razy oko, przeliczyli, ile już poszło kasy na wakacje, podczas wakacji, no to trochę się uzbiera, prawda? Tu trzeba było walizki kupić, tu dzieciakom zapłacić za kolonie, tutaj jeszcze kurs językowy. No my też z wyprzedaży sobie dorośli skorzystaliśmy, prawda? Także trochę kasy już poszło, a jesteśmy dopiero no w połowie wakacji, dopiero tak, a nawet jeszcze nie dotarliśmy do połowy, także słuchajcie, kasa na pewno się przyda, żeby załatać tą dziurę budżetową wakacyjną, no i żeby po prostu mieć więcej frajdy w tegoroczne lato. 15 tysięcy złotych czeka na was w RMF Max już dzisiaj. Te pieniądze mogą spaść, może nie z nieba, ale z palmy, prosto na twoje konto. Zagraj o 15 tysięcy złotych albo inne nagrody, bo jest tego naprawdę dużo. Mamy fajne maszynki do lodów, do popcornu, są głośniki na wakacje, także każdy znajdzie coś dla siebie. Zagraj już teraz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 za 369 z VAT-em. Tutaj wpisujesz hasło Max, wysyłasz 7327 i wchodzisz do gry o 15 tysięcy złotych. 7327. Wyślij. Właśnie teraz, teraz. Śmiało, 7327.
1: Max. Reklama.
2: Widzisz te palmy? No, z tego to będą kokosy. Ach, wiedziałem.
3: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Soko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Biedronka.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: I po reklamie.

Przyznam, że nie potrafię się nie uśmiechnąć przy tym numerze. No co to, do Skara Cymsa gra w połowie 11 w programie Lato na Maxa. Jak wybieracie się, słuchajcie, nad włoskie jezioro Como na wakacje, popularny dosyć kierunek wśród polskich turystów, to teraz uwaga, bo wprowadzają tam kary dla turystów, którzy chodzą po miasteczku w strojach kąpielowych. No tam będzie można zapłacić 400 euro, czyli takie 1700 zł, jak opuścimy w stroju kąpielowym plażę. Można by rzec, że nad Bałtykiem też takie zakazy by się przydały, ale mam wrażenie, że u nas to raczej niedługo wprowadzą zakazy, ale szeleszczenia kurtką puchową w wakacje.

0: Jak ktoś się wkręcił w język hiszpański po tegorocznym mundialu, no to jak najbardziej polecam ten numer Ina i Moreni. To można się nauczyć podstaw hiszpańskiego w tegoroczne wakacje. O, nie tylko na mundialu. To jest Lato na Maxa. Za chwilę u nas m.in. Rihanna i Calvin Harris się pojawi. Będzie też prognoza pogody. Szukamy razem wakacyjnego ciepła. Max.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
4: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
9: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
8: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
9: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
8: A dotacje?
9: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
8: Daj numer.
9: 530-944-444.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Jak ognisko na działce.
18: Jak wieczór na rolkach.
19: Jak leżenie nad rzeką.
20: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: Podlasie 97,5 FM.
22: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś za oknami przewaga chmur, a miejscami także przelotny deszcz. Jeśli wychodzicie z domu, parasol może się naprawdę przydać. Na skali maksymalnie 16 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien mocno dawać się we znaki, choć chwilami obniży temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w granicach normy i do wieczora będzie się delikatnie wahać. Biometr niekorzystny, szczególnie odczują to osoby wrażliwe na zmiany pogody.
21: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Wow, jaki to jest numer. Cały czas potrafi się tak samo wkręcić jak przy pierwszym słuchaniu. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia, którzy grają w RMF Max jeszcze przed godziną 12. I obiecuję, że jeszcze przed południem u nas.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Jeszcze przed południem numer, który, przyznaję, pokochałam od pierwszego słuchania. Somber, ten gość od 12 to 12, wraca z nowością. Numer My Body Isn't Ready już teraz macie w RMF Max. It's the

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
9: Honshi. Feel Premium.
10: Policjalne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
0: I po reklamie.
15: Na lody, na plażę z ekipą.
16: Leżąco.
15: Na chillowanko.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
18: Na zegarach 12, czas na flash. Słuchacie RMF Max Podlasie. Paulina Płodzień, ruszamy. Właśnie powinno ruszać posiedzenie rządu. Jak zapowiadaliśmy, jednym z tematów ma być plan zmian w systemie ochrony zdrowia. Okazuje się jednak, że nie będą to prace nad konkretnymi projektami.
19: Na stronach rządowych czytamy jedynie, że dziś minister zdrowia przedstawi informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. Pytanie, kiedy zatem rząd zajmie się konkretnymi projektami ustaw, bo jeśli nie zrobi tego w przyszłym tygodniu, wówczas Sejm najwcześniej będzie mógł pracować nad przepisami we wrześniu z powodu sierpniowej wakacyjnej przerwy od posiedzeń.
18: Informował Kacper Wróblewski.
20: To jest RMF Max Podlasie.
18: Trwa nabór do programu Wakacje z Wojskiem 3, dobrowolnego 27-dniowego szkolenia wojskowego skierowanego do osób w wieku od 18 do 35 lat. W Białymstoku najbliższy turnus odbędzie się od 17 sierpnia do 12 września w 18 Białostockim Pułku Rozpoznawczym. Uczestnicy szkolenia otrzymają wynagrodzenie, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Jeśli więc nie macie planów na drugą połowę wakacji i chcecie zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, warto się nad taką opcją zastanowić. Za oknami bardziej jesień niż lato, ale niezależnie od pory o nawodnienie trzeba dbać. Dlatego w 4 miejscach w Białymstoku znajdziecie poidełka dla zwierząt. To efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.
14: konstrukcje drewniane, drewniane z ekologicznego materiału, bardzo estetyczne i co ważne, też łatwe do odnowienia. Można je zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Drewno to jest nasza codzienność, stąd też hasło tej akcji, drewno wpisane w codzienność. Takie poidełka drewniane, estetyczne. Bardzo cieszymy się, że będą upiękniać jeszcze dodatkowo nasze miasto Białystok.
18: Mówiła rzeczniczka Lasów Państwowych w Białymstoku Ewelina Szklarzewska.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
18: RMF Max, czas na pogodę. Wtorek zapowiada się raczej pochmurno. W wielu miejscach może też przelotnie popadać, dlatego parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach maksymalnie około 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany i choć nie będzie silny, może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie. Do końca dnia czekają nas jedynie niewielkie wahania. Barometr będzie dziś niekorzystny i może wpływać na samopoczucie meteopatów. Jutro pierwsza oznaka poprawy aury deszczu mniej, a na skali troszkę wyżej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
16: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
22: Czytam właśnie, że taka stabilna letnia aura to dopiero za parę tygodni, słuchajcie. No, także jakby ktoś pytał, gdzie jest lato, to można powiedzieć, że w sierpniu.
23: Poczuj dobry beat.
22: RMF Max. Na szczęście są tacy, którzy lato już nam zrobili. Na przykład tym numerem. Martin Garrix i Ed Sheeran zaczynają wtorkowe popołudnie w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestry i nareszcie po 12 w RMF Max. Fajnie, bardzo lubię, ale mam teraz dla was taki numer, że ja proponuję rzucić, może nie dosłownie, ale na moment przerwać wszystko, co robicie. Uwaga. RMF Max. Bo są takie numery, które po prostu trzeba podgłośnić i zacząć się bujać. Fergie i jej Glamorous po 12 gra w RMF Max.

Zokaria i Andy Dust w programie Lato na Maxa. Tak fajnie gramy w wakacje. Ja postanowiłam, że zrobię takie małe rozeznanie wśród słuchaczy i sprawdzę, kto już jest po urlopie. Dlaczego? Dlatego, że mamy w RMF Max takie małe finansowe wsparcie, bo wiadomo, po urlopie naprawdę nie jest łatwo. 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych nagrody dla tych, którzy wrócili już po urlopie do pracy. Kto się na to pisze? Kto jest już po urlopie? Dajcie znać. Prześlij hasło Max SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em i daj znać, że jesteś po urlopie i że chcesz, aby 15 tysięcy złotych wylądowało na twoim koncie. Co więcej, ja wiem, że po powrocie z urlopu wcale nie jest łatwo, więc jeszcze ci to granie o 15 tysięcy złotych ułatwię i od teraz przez 10 najbliższych minut każde zgłoszenie mnożę razy 480. Bardzo proszę, prawie że na tacy podaję wam to 15 tysięcy złotych. Prześlij Max pod 7327 SMS-em albo zgłoś się przez stronę rmfmax.pl.

0: Tet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: I po reklamie.

pozamiatał tym numerem, naprawdę. Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. To jest Lato na Maxa. No już kilka godzin dłuższych minęło od zwycięstwa Hiszpanii w tegorocznym mundialu, ale teraz w internecie pojawił się film pokazujący, jak hiszpańscy kibice podczas lotu samolotem, wiadomo, bez zasięgu, dowiedzieli się od pilota, że ich drużyna zdobyła Mistrzostwo Świata. Jeśli wpadniecie na ten film w internecie, koniecznie go obejrzyjcie. No a jeśli ktoś w ostatni niedzielny wieczór widział na niebie taki podskakujący samolot, no to zdecydowanie musiał być ten samolot z hiszpańskimi kibicami.

0: reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert.

0: Sprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: RMF Max, czas na pogodę. Wtorek zapowiada się raczej pochmurno. W wielu miejscach może też przelotnie popadać, dlatego parasole warto mieć pod ręką. Na termometrach maksymalnie około 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany i choć nie będzie silny, może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie. Do końca dnia czekają nas jedynie niewielkie wahania. Biometr będzie dziś niekorzystny i może wpływać na samopoczucie meteopatów. Jutro pierwsza oznaka poprawy aury deszczu mniej, a na skali troszkę wyżej.
13: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

W wakacje można się pobujać na przykład na huśtawce na placu zabaw, jak nikt nie patrzy, ale można się też pobujać przy RMF Max. Jamal i Policeman to jeszcze przed godziną 13 w programie Lato na Maxa. Tegoroczne lato obfituje w naprawdę dobre numery i gorące nowości, które cały czas pojawiają się w RMF Max. Ring My Bell to jest nowy numer, z którym zostawiam Was jeszcze przed godziną 13 i mówię do jutra. Karola Kowalska, dzięki za dzisiaj. Słyszymy się po 9 w programie Lato na Maxa. To jest

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Pomidor żółty, kraj pochodzenia Polska. 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Cukinia, kraj pochodzenia Polska. Za jedyne 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz arbuz, tylko 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland!
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
12: I po reklamie.
13: 13 na zegarach, słuchacie RMF Max Podlasie, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Na początek kolejna metoda Rosji na prowokacje wobec państw NATO, w tym Polski. Tym razem chodzi o drony, te ukraińskie, ale przechwycone przez Rosjan. Był to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
14: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
13: Podkreśla minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: To jest RMF Max Podlasie.
13: Uwaga kierowcy. W RMF Max śledzimy aktualną sytuację na drogach w regionie. Mogą jeszcze występować utrudnienia na S60C1 na odcinku Ełk-Łomża w miejscowości Szczuczyn. Zderzyły się tam dwie osobówki. Kasa jest, teraz czas na badania. 16 projektów naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej otrzymało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Do kogo trafi ta kasa i na co pójdzie?
16: 16 zespołów, 5 z Uniwersytetu Białymstoku, 11 z Politechniki Białostockiej. To pokazuje, jak nasi podlascy naukowcy są innowacyjni, nowocześni. Są to środki na audyty, na zakupy zewnętrzne, na rozwój innowacyjności.
13: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn. W RMF Max nic nam nie umyka. I teraz propozycja dla najmłodszych. W lipcu na dużym ekranie sporo propozycji dla nich. Trwa cykl Bajkowe poranki dla dzieci. Wstęp wolny. Seanse wyświetlane są w Hali Kultury przy Starym Rynku. Zawsze o 11:00. Liczba miejsc ograniczona. Zostajemy w Łomży. W piątek o godzinie 12:00 w Hali Kultury w Łomży odbędą się miejskie obchody Święta Policji. W tym samym dniu na Starym Rynku między 11:00 a 13:00 zorganizowany zostanie niebieski piknik. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoisko profilaktyczne i zobaczyć sprzęt służbowy policji. Wydarzenie ma charakter otwarty.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
13: RMF Max, rzut oka na mapy meteo. Dziś zamiast słońca częściej zobaczymy chmury. Miejscami pojawią się również opady deszczu. Parasol zdecydowanie warto dziś mieć ze sobą, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Na termometrach maksymalnie 16 kresek na plusie, także niebogato warto ubrać się na cebulkę. Wiatr będzie umiarkowany, nie powinien przeszkadzać, ale i tak temperaturę odczuwalną może troszkę obniżyć. Ciśnienie utrzymuje się w normie i do wieczora będzie się wahać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
2: My się witamy w RMF Max po 13. Ja wam zdradzę trochę radiowej kuchni, że Karina przed chwilą pokazała swoje świeżutko zrobione pazury.
13: Zrobione pazy na wakacje.
2: Na kolor, no i właśnie to jest tak, jak mężczyźni znają kolor. Ja powiedziałem, że to jest kolor tuńczykowy, a to jest łososiowy.
13: Ja już nie mogę patrzeć na te paluchy, nie cierpię ryby. No chyba, że jesteście nad morzem, to taka z grilla. Nawet ja bym się skusiła.
2: A, to co innego. Smażona, świeżutka. A co ty wcześniej taka smutna jakaś byłaś?
13: No bo wiesz, jakby każą mi 8 godzin pracować, a ja nawet tyle nie śpię.
2: Słuchajcie, kto jest z nami na tej jednej łódce, na tym jednym jachcie, to płyniemy w stronę Fajrantu. Lato i wszystko gra. Karina Nicińska.
13: Dawid Miązek, wszędzie razem z wami.
2: Do 17:00 Shakira, Barna Boy i Daj Daj.
13: Oe!

0: W wakacje to generalnie wszyscy jesteśmy trochę jak taki Ed Sheeran, wiesz. Słońce, ludzi? Włosy przyświeci, szczęśliwi ludzie.
1: Słuchajcie, z tym szczęściem to jest tak, że w naszej zabawie Casa de Palma to do każdego się może uśmiechnąć szczęście. To jest prawda, to jest prawda. Ale jak w życiu, do niektórych się może dzisiaj bardziej uśmiechnąć.
0: Mamy 21 dzień lipca w kalendarzu. 2 plus 1, ile daje?
1: To jest, poczekaj, 3, mam to, 3.
0: Dokładnie.
1: Brawo.
0: I w tym momencie, uwaga, przypominamy sobie, każdy z was szybciutko w głowie szuka, czy ja mam trójkę w numerze telefonu. Ja mam, ty masz?
1: Ja mam, tak, nawet dwie.
0: To teraz jest tak.
1: Wszyscy, którzy teraz wyślą SMS-a do nas z hasłem Max pod 7327 za 369 albo wbiją na rmfmax.pl i dołączą do zabawy Casa de Palma w grze o 15 tysięcy złotych, mnożymy wasze szanse 650 razy, ale...
0: Te osoby, które mają trójkę w numerze telefonu, uwaga, runda bonusowa w waszą stronę leci podwójnie.
1: Wow.
0: Czyli nie 650, no tylko 1300 razy mnożymy nawet już jednego wysłanego SMS-a z hasłem Max pod 7327, a to daje wam 1300 razy większą szansę na kasę, na 15 tysięcy złotych.
1: Zawsze, słuchajcie, była ta trójka w numerze telefonu tak bezpańsko, bezproduktywnie, na nic się nie przydała, teraz się nareszcie zwróci. I to 1300 razy. Hasło Max ślijcie pod 7327 albo...
0: Albo co?
1: Albo wbijajcie na rmfmax.pl po 15 tysięcy. Tylko 7 minut rundy bonusowej.
2: Max. Reklama.
3: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: czytanie. No wiadomo, Sobel, Francis i DMC kochasz w RMF Max.
1: Jak to będzie po angielsku, to będzie lofciarz.
0: Chyba tak. Największe językowe wtopy na wakacjach. O to was dzisiaj pytamy. Ja powiem szczerze, mam taką historię o koleżance, żeby
1: dawaj,
0: nie było. Wiesz, no, wakacje, cykl,
1: że nie ty, nie, to koleżanka, tak, tak.
0: Wszystko fajnie, podchodzi, poprosi kawę, czyli coffee, please. Kelner pyta, americano, a ona, nie, polako.
1: Ja mam sytuację z moją koleżanką oczywiście.
0: Też koleżanką.
1: No tak, która kiedyś w wakacje sprzątała pokoje w hotelu w Danii. No i tam puka do pokoju i każdego pytała, do you need something? Czyli czy potrzebujesz czegoś? A tu otwiera jej ten pokój taki przystojny pan w samym ręczniku i ona tak patrzy na niego, do you need someone? Czyli czy kogoś potrzebujesz?
0: Jaka szczęść mnie absolutnie zrozumiała tą historię, ale czekamy na wasze językowe wpadki, jeżeli takowe macie, a ja wiem, że macie. Jeżeli nawet nie własne, to koleżanki albo kolegi.
1: Tak, tak, kolegi. Kolega pytał.
0: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.
1: Można głosóweczkę nagrać i oczywiście jak ktoś nas bardzo zaskoczy, to gadżety RMF Max się znajdą.

0: słyszałeś?
1: Nawet hit na maksa w RMF Max już wiedzą, że ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia, burzowe alerty w większości kraju.
2: Ten ostatni fragment muzyczny to zdecydowanie nawiązujący do aktualnej pogody. Co tam się dzieje? Znaczy nie wiem, może u was pięknie, może u was 30 stopni, słoneczko świeci, nie ma się gdzie schować przed upałami. U nas to już nawet nie jest lipcopad, to jest lipcopad w Suwałkach. Tak to wygląda. Prognoza za chwileczkę, a po niej Timbaland z Nelly Furtado.
1: Suwałki, kochamy.
2: Give it to me.
3: Max. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Ważne bramki.

0: Ta wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
3: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
4: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
3: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
4: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
3: A dotacje?
4: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
3: Daj numer.
4: 530 944 444.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: RMF Max, rzut oka na mapy meteo. Dziś zamiast słońca częściej zobaczymy chmury. Miejscami pojawią się również opady deszczu. Parasol zdecydowanie warto dziś mieć ze sobą, jeśli nie macie ochoty na zimny prysznic. Na termometrach maksymalnie 16 kresek na plusie, także niebogato warto ubrać się na cebulkę. Wiatr będzie umiarkowany, nie powinien przeszkadzać, ale i tak temperaturę odczuwalną może troszkę obniżyć. Ciśnienie utrzymuje się w normie i do wieczora będzie się wahać.

0: Czasami po prostu trzeba przeczytać tego maila od szefa. I dobrze, że wtedy jest RMF Max i takie hity na maksa od razu jakoś człowiekowi lepiej na serduchu się robi.
1: Prawie godzina 14, Swedish House Mafia z nami Wait So Long. Za chwilę punktualnie o 14 będzie flash z najważniejszymi informacjami. Powiemy m.in. o tym, jaki jest plan rządu maksymalnych zarobków lekarzy. Powiem tak, mógłbym tyle zarabiać.
0: Ale tylko do końca roku podobno.
1: A potem więcej.
0: Więcej we Fleszu już za chwilę, punktualnie o 14.
1: I chciałam ciebie więcej, Roxy White 2115.

0: Reklama.
1: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. www.maxbau.eu.
11: Szukasz pomysłu na kreatywne wakacje dla dzieci? Zapraszamy do Galerii Jurowieckiej na Letnią Akademię Budowania z Klocków. Od 29 czerwca do 23 lipca, od 13 do 17 czeka na was aż 50 tysięcy klocków. Strefa Duplo, nowość, klocki magnetyczne oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami od Briu, Kids World, Popeyes, Wojaz i Ziaja dla ciebie. Wstęp jest bezpłatny i nie wymaga zapisów. Letnia Akademia Budowania z Klocków w Galerii Jurowieckiej. Buduj, baw się i wygrywaj. Szczegóły na galeriajurowiecka.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
0: I po reklamie.
15: 14 na zegarach, słuchacie RMF Max Podlasie. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. Biedy nie ma, mówi o zarobkach lekarzy premier. Donald Tusk zapowiedział jeszcze przed startem dzisiejszego posiedzenia rządu, że maksymalne wynagrodzenie dla lekarza ma wynieść 76 800 zł brutto miesięcznie.
16: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. 76 800, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
15: Wyliczał szef rządu.
17: To jest RMF Max Podlasie.
15: To nowa wystawa w Muzeum Pamięci Sybiru. Opowiada historię cierpienia ludzi z Chile podczas dyktatury Pinocheta. Na wystawie można zobaczyć prace wykonywane przez chilijskie kobiety w czasach reżimu. Obrazy są wyszywane kolorowymi nićmi na płótnie.
18: Zapraszam na wyjątkową wystawę Arpigeras, Nici Pamięci. Jest to sztuka, która była uprawiana za czas hunty Pinocheta w Chile.
15: Zapraszał prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Sztukę możecie oglądać w muzeum do połowy października. Chodzi o to, żeby każde dziecko mogło zjeść chociaż jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Na ten cel do 16 stołówek podlaskich szkół trafi ponad 1 000 000 zł w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu. Na co dokładnie przeznaczą pieniądze?
19: Doposażenie stołówek szkolnych w tym takim szerokim jakby pojęciu, a więc zarówno kuchnię doposażymy, jak i jadalnię szkolną. Zakupimy oczywiście niezbędny sprzęt nowoczesny do przygotowywania posiłków.
15: Mówiła Bożena Chodniecka, dyrektor Białostockiej Szkoły Podstawowej nr 11. Kto jeszcze robi formę na lato, warto przesiąść się na dwa kółka. W Białymstoku działają bajkery. Tu i w okolicznych miejscowościach działa łącznie 55 stacji rowerowych, a do użytku przeznaczono 500 rowerów. Są też jednoślady dla najmłodszych. Sezon rowerowy potrwa do końca października.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
15: W RMF Max sprawdzamy prognozy synoptyków. Dzisiejsza aura nie zachęci do spacerów. Chmur będzie sporo, a miejscami pojawi się także deszcz, więc bez parasola lepiej dziś nie wychodzić. Na termometrach maksymalnie 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, nie powinien dokuczać, ale chwilami może obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się wahać. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą dziś odczuwać senność i bóle głowy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
14: Hity na maksa.
16: Ty, Karina, patrz, dostałem SMS-a z alertu RCB, że zakończono ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Jakie ćwiczenia? Co, jaki system?
11: No to ty rano chodzi? Nie słyszałeś?
16: Co miałem słyszeć?
11: Człowieku, lepszy niż budzik dzisiaj rano.
16: Że wyły te syreny?
11: Dokładnie. A ten jedyny alert, jaki możecie sobie ustawić, to ten koniecznie na hity na maksa.
16: U mnie dziecko zagłuszyło. Masz 1,5-roczne dziecko, niepotrzebne ci syreny. Lumix i Self Aware, lecimy. Lato i wszystko gra. Karina Nicińska.
11: Dawid Miązek też się możecie poodrzeć, a co tam?
16: Do 17 z wami.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: zgarnięcie.
1: 15 tysięcy złotych do zgarnięcia, tak wiecie, wow. O, na jedno kliknięcie. Co was to kosztuje, prawda? 3,69 taki jeden SMS z hasłem MAX pod 7327 wysłany, a pomnożony w tym momencie, uwaga...
0: Wow, 570 razy. Wydajecie tylko raz 3,69, to nawet kawy się za to nie kupi w knajpie, a możecie sobie za to ogarnąć 15 tysięcy złotych. Tylko teraz trzeba to zrobić, bo runda bonusowa potrwa tylko, uwaga, 8 minut.
1: Szybciutko. Hasło MAX pod 7327 albo zgłoszenia na rmfmax.pl.
0: I uwaga, to jest ostatnia runda bonusowa dzisiaj, bo już za mniej niż godzinkę dzwonimy do kogoś z was z kasą.

0: TikTok. No jak to nasze ciało czasami za granicą gdzieś pogada, to różne kwiatki wychodzą. Ale Farben i powiem to po polsku bardziej, tak spłaszczone. René Miller w RMF
1: René, no właśnie o te wpadki za granicą was pytamy, językowe. Tutaj ktoś napisał, byliśmy na wakacjach w Hiszpanii, wchodzimy do hotelu, a pan do córki: Ola! No to córka: Jo nie Ola, jo Agata.
0: Od razu słychać, że ze Śląska dziołcha. Mam też taką historię o pewnej znajomej w restauracji, która chciała zamówić wodę niegazowaną, ale wiesz jak to jest, czasami pod wpływem stresu zapominasz po prostu, jak jest woda niegazowana, więc powiedziała: water without boom boom.
1: I zrozumiał?
0: Kelner zrozumiał.
1: No, ona potem się poznaje porządnego kelnera. Dobra, słuchajcie, tutaj głosóweczka przyszła od Marty.
2: Dawno temu koleżanka chciała być bardzo elokwentna w towarzystwie i powiedziała, że ma właśnie devolaj, a miała na myśli déjà vu.
1: To chyba nie ona jedna ma devolaja.
0: Myślę, że mamy devolaja codziennie, nawet pół Polski ma.
1: Tak, znowu w pracy. A tu na deser jeszcze Anetka, proszę bardzo.
3: Byliśmy z mężem w Egipcie i zapukała do nas obsługa hotelu, był to pan, mówił: check the water. Ja wiedziałam, że chodziło o to, żeby sprawdzić wodę, czy leci w kranie, a mąż tylko powiedział ok, zamknął drzwi i do mnie gada: a bo ja wiem, w co on się wytarł.
1: Dobrze, do Anetki lecą gadżety RMF Max. Wasze wpadki językowe za granicą, małe nieporozumionka, można dać znać 3001 albo...
0: Albo głosówki na Messengerze RMF Max. Cały czas czekamy.

0: studiujesz albo kończysz naukę?
1: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
0: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
1: To Eurotipy.
0: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
1: Zaliczyć kursy, praktyki?
0: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
1: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
8: Honshi. Feel Premium.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: I po reklamie.
13: W RMF Max sprawdzamy prognozy synoptyków. Dzisiejsza aura nie zachęci do spacerów. Chmur będzie sporo, a miejscami pojawi się także deszcz, więc bez parasola lepiej dziś nie wychodzić. Na termometrach maksymalnie 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, nie powinien dokuczać, ale chwilami może obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w normie i do wieczora będzie się wahać. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą dziś odczuwać senność i bóle głowy.

0: Totalny relaks pod totalny chillout Tyla i Water w RMF Max. Przejrzysta woda, a teraz temat taki raczej zbędnej wody.
1: Raczej tak, pewnie już słyszeliście. Cała Polska słyszała, że przecież Michał Wiśniewski wrócił po 21 latach rozłąki do mandaryny.
0: Miłość jest piękna.
1: Miłość wygrywa, ale uwaga, psychologowie w tym temacie się odzywają, że warto mieć w sercu, to jest piękne, małą świątynię dla swoich byłych.
0: Bo nie wiadomo, kiedy znowu na tym ołtarzyku zapłoni ogień. Słuchajcie, no wyobraźcie sobie, przypomnijcie sobie swoją byłą albo swojego byłego i teraz wyobraźcie sobie, siadłoby, siadłoby, ale za 100 tysięcy.
1: Nie.
0: Za milion złotych.
1: Nawet za dwa, nie.
0: Gips, Kukot i Jonatan, ty masz. Pamiętajcie, coś tam się zawsze tli na tym ołtarzyku. Niedługo flash, pogoda i...

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Gdy na stole nuda wieje, nasz pomidor zwiastuje nadzieję. Malinowy, król czerwieni, każdą nudną kanapkę odmieni. Skórka cienka, wnętrze słodkie, zniknie z talerza w jedną minutkę. Pomidor malinowy jedynie 4,99 za kilogram z aktywną aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
8: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: 15. Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na flash. Paulina Płodzień. Ruszamy. Jest już pełny zwiastun nowych Avengersów. Na premierę filmu poczekamy jeszcze kilka miesięcy. Twórcy zapowiedzieli wielkie widowisko i zderzenie światów.
16: To są postacie znane z Marvela, z dawnego uniwersum X-Men, ale też nowi bohaterowie. Jest Thor, jest Kapitan Ameryka, Pan Fantastyczny, Czarna Pantera, ale też Czerwony Strażnik czy Duch. Obsada imponująca, m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Pedro Pascal oraz Sir Ian McKellen. Premiera filmu w grudniu tego roku.
15: Informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: To jest RMF Max Podlasie.
15: Jak już wiecie z naszych fleszy, Jagiellonia Białystok w trzeciej rundzie Ligi Europy zagra z Glasgow Rangers. Rywalowi żółto-czerwonych przyjrzał się nasz reporter, który jest w studiu. Cześć, czy trudno będzie awansować?
18: Dzień dobry. Glasgow Rangers to klasowa drużyna europejska i drugi zespół szkockiej ligi ubiegłego sezonu, zatem no można założyć, że o awans Jagiellonii do czwartej rundy eliminacji będzie niezmiernie trudno. Natomiast dodajmy, że Szkoci przed nowym sezonem zmienili trenera, odszedł też ich wieloletni kapitan, a sam klub jest w przebudowie składu, więc to z całą pewnością przemawia za tym, że Jagiellonia może sobie poradzić. Pierwszy mecz 6 sierpnia na Horten Arenie, a rewanż 13 sierpnia na Ibrox Stadium.
15: Tyle Robert Bońkowski, a u nas więcej wiadomości ze świata sportu już za chwilę. We fleszu sportowym, który przygotował dla Was Krzysiek Chwaliński. Łącznie 16 projektów naukowców z Uniwersytetów Białymstoku i Politechniki Białostockiej otrzymało wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację badań, jakie między innymi będzie realizowane badanie.
19: Mamy mleko tak zwane A1 i A2 i okazuje się, że to mleko A2 jest tym mlekiem, które nie alergizuje. Chodzi o szybką, tanią metodę oznaczania tych podtypów, ponieważ na rynku takiej metody nie ma.
15: Mówiła nam profesor Ewa Gorodkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
20: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
22: Wieczorem polskie piłkarskie kluby Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną walkę o Ligę Mistrzów. Rozegrają pierwsze pojedynki drugiej rundy eliminacji. Zespół ze Śląska będzie miał bardzo trudne zadanie.
23: No to prawda, rywalem bowiem Fenerbahce Stambuł, zespół naszpikowany gwiazdami o zdecydowanie większym doświadczeniu, no i trzeba powiedzieć szczerze, to jest zdecydowany faworyt.
22: Zdecydowanie lepiej trafił Lech Poznań.
23: Mistrzy Danii, drużyna Orchus, to jest także solidny przeciwnik, natomiast kolejarz na pewno jest w stanie sobie z tą przeszkodą poradzić. To będzie wyjątkowa rywalizacja dla trenera Lecha, Duńczyka Nilsa Frederiksena. Mecz Lecha rozpocznie się o 15, a Górnika o 20.
22: Mówił Patryk Serwański. Niegdyś znakomity piłkarz, a dziś ceniony trener Pep Guardiola może poprowadzić reprezentację Włoch. Według Sky Sport wśród kandydatów na selekcjonera są także byli świetni włoscy piłkarze Andrea Pirlo czy Roberto Mancini.
20: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
15: Dziś słońce będzie raczej rzadkim gościem na niebie. Jest szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia, ale niestety na niebie dominować będą chmury. Miejscami z nich także popada, a także zagrzmi. Niewykluczone są burze i MGW ostrzega przed silnymi wyładowaniami. Na termometrach maksymalnie do 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany i raczej nie będzie dokuczał, ale może się nasilić w czasie ewentualnych burz. Ciśnienie pozostanie w normie. Do końca dnia czekają nas jedynie niewielkie wahania.
24: Ale se dałam, ci powiem, w te
25: A
24: wakacje.
25: Co se dałam?
24: Wszystko se dałam.
25: A co
24: nie żałuję.
25: Lato na maksa. Od tego jest Karina Dzicińska.
26: Dawid Miązek do 17:00
25: z wami. Pauza i Magnetic.

0: skończyło się.
1: No tak znienacka jakoś się tam, czy te smyczki ten i nagle psz, finito. Ale słuchajcie, znienacka, to zaraz ktoś może zgarnąć 15 tysięcy złotych.
0: No. Za momencik dosłownie wielki finał, w którym kasa do zgarnięcia, Casa de Palma.
1: Tylko żeby nie było, że znienacka stracicie zasięg, albo znienacka wam się wyładuje bateria, albo cokolwiek innego,
0: telefony
1: albo przegapicie.
0: Telefony przy sobie, tak, bliziutko, włączcie dzwonki koniecznie.
1: I sprawdźcie, czy macie wszystkie kreski zasięgu.
2: Reklama. Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest

0: expert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Metalowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Alma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Wy jesteście gotowi na telefon od RMF Max?
2: To jest finał naszej zabawy Casa de Palma. Dzwonimy do kogoś z was.
1: I już nawet mamy, o, sygnał jest, także czekamy na halo.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, witamy. RMF Max, dzwoni do ciebie Karina Nicińska, Dawid Miązek. Cześć, jak masz na imię?
3: Tomek, cześć.
2: Cześć, Tomek. Tomek. Wierzysz w swoje szczęście, co?
3: Czasami trzeba wierzyć.
2: No pewnie, że trzeba. Chwytać za telefon, wysyłać SMS-y z hasłem Max pod 7327. Bo proszę bardzo, mój drogi, dzisiaj na pewno z pustymi rękoma to ty do domu nie wrócisz. No właśnie, chociaż ja tak nie zapytałam, nawet w domu, w pracy, może być trochę przeszkadzamy.
1: A jednak może się wylegujesz pod palmą?
3: A jeszcze pod palmą nie. Jestem przed telewizorem, ale też i przed komputerem. Tak trochę pracy, trochę relacji.
1: To teraz jeszcze dodajmy trochę emocji do tego, dobrze? Co ty na to?
3: No, już u mnie już są.
2: No.
1: To jest finał zabawy Casa de Palma. W naszym studiu jest po prostu las palmowy, 26 palm sobie
2: wszystko
1: stoi.
2: Tak.
1: Jedna jest dla ciebie. Ty sobie wybierz numer palmy od 1 do 26. My nią zaraz potrząśniemy. Z tej palmy spadnie kokos, a w kokosie jest nagroda dla ciebie. To mogą być fajne wakacyjne fanty, może być 15 tysięcy złotych, może być jakaś inna kwota. Na pewno coś dla ciebie będzie. Powiedz nam, Tomeczku, który numer palmy byś sobie życzył?
2: Od 1 do 26.
3: Numer 23.
2: Numer 23. A ta 23 to jakaś taka szczęśliwa dla ciebie? Wiesz, ja 23 na przykład mam urodziny.
3: No właśnie, bliska osoba ma urodziny właśnie 23.
2: Aha.
3: I tak sobie szczęśliwie.
1: Mhm. No dobrze, no to w takim razie strząsamy tę 23. Mocno, mocno, Karina,
2: dawaj,
1: nie
2: tak.
1: Ta z całej siły, ta, bo to spalmy. Dobra, jest, leży.
2: Nawet już co nieco widać, ale serce mi tak samo wali, podejrzewam jak Tomkowi.
1: Poczekaj. Tomek, słuchaj, a powiedz tylko jeszcze, jakaż to bliska osoba ma urodziny 23?
3: Moja mama.
1: Mama.
2: No, to ważna osoba w życiu.
1: Słuchaj, powinieneś teraz
2: wykręcić za chwilę numer do mamy.
1: I bardzo jej gorąco podziękować.
2: Bo właśnie w tej chwili na antenie RMF Max, u siebie w domu przed telewizorem, zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
3: Ja nie mogę! Matko Bosko.
1: Nie Matko Boska, tylko twoja mama ci taki numer zafundowała. Bardzo jej podziękuj za to, że się urodziła 23.
2: 15 tysięcy złotych. Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
3: To od razu kolano przez to boli.
1: Słuchaj, to nie możemy nie zapytać, na co wydasz tę kaskę 15 tysięcy złotych? Wiem, że to przed chwilą dosłownie wpadło, ale jednak. Masz jakiś plan?
3: No to połowę z tej kwoty spłacam mamie kredyt.
2: No, Jezu, ty jesteś po prostu...
1: Taki synek.
2: Słuchaj, ja cię adoptuję za chwilę.
1: To za drugą połowę mam nadzieję, że zrobisz sobie naprawdę wypasione wakacje pod palmami.
3: O, myślę, że tak.
2: Także dzwoń szybko do mamy, ściskaj ją i widzisz, czasami naprawdę temu szczęściu trzeba pomagać.
3: Tak, będę pomagał, będę dzwonił, będę ściskał.
1: Elegancko.
3: Dzięki wam.
1: Dzięki. A jak wy chcecie tak się cieszyć jak Tomek, też mieć do kogo zadzwonić, pochwalić się, że zgarnęliście 15 tysięcy złotych, jutro też
2: okazja. No to szybciutko wysyłajcie już teraz hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbijajcie
0: na rmfmax.pl. Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Oj, pobujałby się do tego.
1: A jeżeli wy
0: na plażowej imprezie
1: macie ochotę zrobić to razem z nami, razem z RMF Max, pobujać się w dobrym miejscu, w dobrym klimacie.
0: Znamy na koncercie Pitbulla.
1: Czwartek, najbliższy, Warszawa.
0: PGE Narodowy.
1: Poczuj
0: mamy
1: to
0: jeszcze bilety.
1: Kanał nadawczy. Dzisiaj po 17. Słuchaj koniecznie. RMF Max.
2: Reklama. Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
3: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla Ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
1: Dziś słońce będzie raczej rzadkim gościem na niebie. Jest szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia, ale niestety na niebie dominować będą chmury. Miejscami z nich także popada, a także zagrzmi. Niewykluczone są burze i MGW ostrzega przed silnymi wyładowaniami. Na termometrach maksymalnie do 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany i raczej nie będzie dokuczał, ale może się nasilić w czasie ewentualnych burz. Ciśnienie pozostanie w normie. Do końca dnia czekają nas jedynie niewielkie wahania.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

0: Słyszysz ten numer i wiesz, że jest dobrze, wiesz, że Fajrant blisko. Turn the lights off, Juste, Jackstyle i Jone w RMF Max.
1: Wiesz, gdzie jest dobrze? Dobrze, to jest na pewno teraz u Tomka w domu, jak się zgarnia 15 tysięcy złotych w RMF Max. Ludzie, co się tutaj przed chwilą wydarzyło?
0: Już pewnie zadzwonił do mamy. Ty, ale Karina, a tobie tak wpada te 15 tysięcy złotych i co robisz? Masz plan na to,
1: tak,
0: czy w ogóle...
1: Tak, wiesz, z miejsca, tak, no, z buta?
0: No.
1: Jadę w jakąś super trasę, wiesz, wynajmuję samochód najlepszy, jaki tylko znajduję, pakuję tam, wiesz, benę do pełna i jadę, gaz do dechy, albo podobno Formuła 1 w Budapeszcie, a nie oszukujmy się, to jest jedna z najdroższych imprez sportowych na świecie.
0: A ja to bym tak schował, że nawet żona by nie znalazła. Słuchajcie, jutro też będzie szansa 15 tysięcy zgarnąć, zajrzyjcie na rmfmax.pl.
1: No się dzieją cuda.
0: My rozdajemy 15 tysięcy, a Jennifer Lopez wydaje nowy numer.
2: To jest nowość RMF Max. Everything fine.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Policealne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowi.
10: I po reklamie.
11: O 16 w RMF Max, krótko o tym, co ważne i ciekawe po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Na początek uwaga kierowcy w Trójmieście. Na A1 między węzłami Rusocin i Straszyn samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska, tworzą się korki. Zakończyły się już ćwiczenia systemu alarmowania. W wielu miejscach było dzisiaj słychać dźwięk syren. Służby sprawdzały, czy poprawnie działa system nadawania alarmów.
12: Która syrena to alarm, a która odwołanie alarmu?
13: Trzy po sobie następujące to atak bombowy.
12: 3 minuty modulowanego sygnału to alarm.
14: Naprawdę nie wiem.
15: Odwołanie to chyba powtórzenie paru sygnałów dźwiękowych?
12: A sygnał ciągły.
13: Nie wiedziałem.
11: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał Dominik Smaga. To przypomnijmy, 3-minutowy sygnał modulowany oznacza ogłoszenie alarmu. 3-minutowy sygnał ciągły to jego odwołanie, a sygnał ciągły trwający minutę oznacza ćwiczenia systemu. Sędziowie coraz bardziej bezwzględni dla pijanych kierowców, recydywistów w Kujawsko-Pomorskim i na Podkarpaciu w trybie błyskawicznym. Zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla mężczyzn, którzy jeździli samochodami mimo orzeczonych zakazów.
16: W Bydgoszczy 56-latek trafił na rok do więzienia. Zatrzymano go pijanego za kierownicą, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej orzeczono wobec niego 3 zakazy prowadzenia pojazdu, w tym jeden dożywotni. Z kolei w podkarpackim Jaśle policjanci zatrzymali 36-latka, który miał 4 zakazy, wiózł partnerkę i 7-letnie dziecko. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.
11: Mówił Krzysztof Zasada. Kolarze rozpoczynają ostatni tydzień rywalizacji w Tour de France. W niedzielę peleton będzie finiszował na Polach Elizejskich.
17: Ten ostatni tydzień wyścigu to także górskie etapy. Czwartek, piątek i sobota, no to wiele stromych podjazdów i szybkich, wymagających technicznie zjazdów. Na trasie tak znane dla wyścigu miejsca jak przełęcz Col du Galibier czy kultowy podjazd Alp d'Huez, 14 km i 21 serpentyn na trasie do pokonania. Przypomnę, że w klasyfikacji generalnej wyścigu zdecydowanym liderem jest Słoweniec Tadej Pogacar.
11: A przypominał Patryk Serwański.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
0: RMF Max zaglądamy na mapy meteo. Popołudnie i wieczór upłynął pod znakiem chmur i miejscami deszczu oraz burz. Jeśli wybieracie się na spacer, lepiej nie zapominajcie o parasolu. Na skali maksymalnie 16 kresek na plusie, więc będzie wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać, ale chwilami może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w granicach normy i do wieczora będzie się delikatnie wahać. Biometr niekorzystny, pogoda może trochę psuć humory.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
9: Ta chwila spokoju, kiedy wreszcie można sobie usiąść spokojnie za kierownicą i wracać się do domu.
14: Gratki dla tych, co już mają fajrant. Resztę odprowadzamy w stronę końca pracy. Karina Nicińska,
9: Dawid Miązek, Ed Sheeran i Martin Garrix już.

0: Selena i Morenito w RMF Max.
1: Brzmi jak imię jakiegoś Włocha.
0: No tak wiesz, ale to jest takie latynoskie, bo Ina niby jest Rumunką, a brzmi po prostu jak rasowa, tak, rasowa latynoska. Ale to też nieprzypadkowo mówi się przecież o Rumunii, że to jest karpacka Ibiza.
1: Ale tak. Czekaj, kto tak mówi?
0: Ludzie mówią, są, jeżdżą tam, prawda, bawią się i mówią. To jest bardzo popularne określenie.
1: Wśród tych kolegów, których nigdy nie masz.
0: Dobrze, po prostu nie będę się więcej dzielił ciekawostkami. Lumix i Self-Aware
1: za chwileczkę.
0: RMF Max.

0: Na szczęście od tego jeszcze nas kawał czasu dzieli. Ostatni dzień lata Gipsigo i For Money w RMF Max.
1: Ale pewna popularna w Azji sieć marketów osiedlowych już niedługo dosłownie wejdzie do naszego
0: płaza popularnego, którego znajdziemy na każdej ulicy. Nowy inwestor, jeżeli chodzi o sieć sklepów.
1: Ale ja pragnę coś zaznaczyć. No. Ja nie po to kumulowałam przez lata 10 tysięcy żabsów, żeby ktoś mi to teraz przed nosa sprzątnął, więc umawiamy się. Najpierw darmowe hot dogi, a później sobie
0: później przejmujcie,
1: zmieniajcie
0: rewolucję, róbcie tak. Ale ta firma, która wchodzi jako inwestor, znaczy tak się mówi, że ma wejść, to w Japonii ma nie tylko sklepy, ale też sieci banków, sieci stacji benzynowych.
1: A,
0: także już niedługo...
1: Już nie, że tylko mleko,
0: nie,
1: pieluchy,
0: wchodzimy na stację, tutaj rachunki, proszę, chciałem zapłacić, tutaj poproszę do pełna. I jeszcze, kredyt na mieszkanie bym chciał.
1: Wiesz, ja to jeszcze brwi muszę zrobić.

0: dobrych czasach. No wiadomo, w wakacje. Better Times, Robin Schulz i Barbs w RMF Max.
1: Słuchajcie, my się powoli żegnamy, ale żegnamy się w poczuciu bardzo dobrze spełnionego obowiązku. Tak, odprowadziliśmy was w stronę końca pracy.
0: Odprowadziliśmy.
1: Rozdaliśmy 15 tysięcy złotych.
0: Rozdaliśmy.
1: No to co jeszcze mamy więcej zrobić? Dziękujemy
0: wam pięknie. Jutro po 13 też będziemy. Dawid Miązek
1: i Karina Niciska. Za chwilę Filip Kliber wjeżdża z kanałem nadawczym. Dzisiaj solo też będzie fajnie. Pozdrowionka, do jutra.
0: Do jutra, pa!
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Odkryj wyjątkowy świat Taranko, gdzie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze sukienki na każdą okazję i luksusowe dodatki, które podkreślą Twój styl. Nowa kolekcja już dostępna. Odwiedź butik Taranko w Galerii Jurowieckiej, poziom 0. Taranko. Bądź niezapomniana. Be an icon.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.
0: RMF Max, zaglądamy na mapy meteo. Popołudnie i wieczór upłynął pod znakiem chmur i miejscami deszczu oraz burz. Jeśli wybieracie się na spacer, lepiej nie zapominajcie o parasolu. Na skali maksymalnie 16 kresek na plusie, więc będzie wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać, ale chwilami może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie pozostanie w granicach normy i do wieczora będzie się delikatnie wahać. Biometr niekorzystny, pogoda może trochę psuć humory.
13: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Here we come, here we go. We gotta rock, rock, rock, rock. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Pomidor żółty, kraj pochodzenia Polska, 5,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Cukinia, kraj pochodzenia Polska, za jedyne 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Oraz arbuz, tylko 2,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy!
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
8: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
7: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
8: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
7: A dotacje?
8: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
7: Daj numer.
8: 530 944 444.
9: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na Ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
10: Honshi. Feel premium.
11: I po reklamie.

0: kolację last minute. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
4: W RMF Max, krótko o tym, co ważne po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash o 17. Rząd podniósł akcyzę na e-papierosy. To już kolejna zmiana przepisów, która ma gwarantować, że producenci nie będą mogli ich obejść. Czy tym razem prawo będzie szczelne?
5: Pomysłowość branży potrafi zaskoczyć. Tym razem rząd chce objąć akcyzą podstawowe elementy e-papierosów, bo to tu rynek znalazł lukę. Chodzi o urządzenia zasilające, tak zwane bazy. Teraz do takiego sprzętu również ma być naliczany podatek. Dodatkowo wzrosną stawki akcyzy dla gotowych urządzeń z 40 do 50 zł, oraz na płyny do e-papierosów o 40 groszy w górę za każdy mililitr. To przełoży się na podwyżkę powyżej 20%.
4: A tematem zajmował się Igor Skrzypek. Przepisy będą mogły zacząć obowiązywać za minimum pół roku. Ruch pociągów do dwóch małopolskich uzdrowisk Muszyny i Krynicy przywrócone. W piątek na jednej z prowadzącej do nich linii kolejowej wypadło 6 wagonów towarowych. Czy kolejarze usunęli już wszystkie przewrócone wagony?
6: Wciąż trzeba podnieść jeszcze 3 wagony, które leżą w nurcie Poprado bądź na jego brzegu. Jak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych, będą starali się to zrobić bez przerw w kursowaniu pociągów, ale dokładna data tej operacji nie jest jeszcze znana. Nieznane są także wciąż przyczyny piątkowego wykolejenia pociągu. Nad ich ustaleniem pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: O czym informował Maciej Pałachicki. Teraz sport. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów. Wieczorem pierwsze pojedynki drugiej rundy eliminacji. Rywalem Zabrzan, trudny przeciwnik, naszpikowany gwiazdami Fenerbahce Stambuł. Lech Poznań zagra z duńskim Ochus. To będzie wyjątkowa rywalizacja dla trenera kolejorza, Duńczyka Nila Fredriksena. Myślę, że trochę bym skłamał, mówiąc, że to nie jest specjalny mecz. Oczywiście to coś wyjątkowego przyjechać do Danii na mecz przeciwko duńskiej drużynie. Natomiast potraktuję to wszystko normalnie, jak zwykłe spotkanie. Lech rozpocznie grę o 19, Górnik o 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Dziś na niebie niestety przewaga chmur, miejscami także może popadać, a nawet zagrzmieć, więc parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. Na termometrach niebogato, zobaczymy maksymalnie 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany, nie zapowiada się jakiś dokuczliwy, ale może sprawić, że odczujemy nieco niższą temperaturę. Ciśnienie utrzyma się w normie, do końca dnia będzie się jedynie wahać. Biometr pozostanie do wieczora niekorzystny, więc meteopaci mogą skarżyć się na kiepski nastrój.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
8: Gramy hity na maksa.
9: Gramy i pobudzamy i przy okazji wracamy jeszcze z wami w to wtorkowe popołudnie, a właściwie wtorkowy wieczór z pracy do domu i będziemy na pewno wam umilać czas. Siemano, hej, cześć, Filip Kliber z wami, to jest RMF Max.
10: RMF Max.
9: Kanał nadawczy i męskie granie orkiestra na początek. Ja się

Przepis na dobre popołudnie jest bardzo prosty. Odpalasz sobie RMF Max, bawisz się razem z nami, słuchasz takich hitów, które robią dzień i przy okazji też się sam uśmiechasz. To Am I Wrong oczywiście w RMF Max. Ale teraz stop. O czym pomyślałeś? O czym pomyślałaś? Wejdź na fanpage RMF Max na Facebooku, kliknij tam wysyłanie wiadomości i wyślij w odpowiedzi odpowiedź właśnie na to pytanie, czyli o czym teraz myślisz? Dla osoby, która ma super myśli, ta, która myśli w najbardziej kreatywny sposób, dostanie od nas nie dwie, nie trzy, ale cztery wejściówki do największego parku rozrywki w Polsce, który przy okazji świętuje 12 urodziny. Także stop! O czym teraz myślisz? O czym pomyślałeś? O czym pomyślałaś? Pakujesz to w odpowiedź i wysyłasz na Messenger RMF Max, a ja już niebawem do kogoś z was dzwonię.

0: Co z tego, że deszcz? My was zawsze rozbujamy gorącymi hitami na maksa. To Michiko i Jason Derulo w RMF Max. Dzisiaj dla tych wszystkich, którzy są spragnieni piłki nożnej po mundialu i cierpią na pomundializm, to posłuchajcie, ponieważ dzisiaj wraca Liga Mistrzów na etapie kwalifikacji i dzisiaj można dopingować polskim drużynom. W Danii z ekipą Aarhus o godzinie 19 gra Lech Poznań, a o godzinie 20 w Fenerbahce, Stambuł, zagra ekipa Górnika Zabrze, która wraca do Ligi Mistrzów po kilku latach ładnych. Także w Turcji dużo Polaków na All Inclusive, to pewnie będą dopingować. No, głośniejszy doping to byłby chyba tylko jakby Górnik grał z jakąś drużyną z Egiptu. My friend, my z Górnika.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Ten głos znają chyba już wszyscy. Ariana Grande. Mamy nowość. Hate That I Made You Love Me jest w zestawieniu na liście Hot Bands i teraz czeka na wakacyjną jedynkę.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Sąsiedzie, tobie też przyszły takie wysokie rachunki?
6: Nie, mam fotowoltaikę z magazynem energii i inteligentnym zarządzaniem. Płacę grosze.
5: Myślałem, że to i tak niewiele daje.
6: W Promień Energii doradzili mi system, który ładuje prąd w tańszej taryfie, a korzystam z niego, jak prąd jest droższy.
5: A dotacje?
6: Załatwili mi aż 18 tysięcy. Skorzystałem też z ulgi podatkowej, a do końca sierpnia mają promocję. Klimatyzacja za 1 zł.
5: Daj numer.
6: 530 944 444.
7: Luksus ma nowe miejsce. Honshi Auto Trade. Tu czeka na ciebie pełna gama naszych modeli. Odważna stylistyka dla tych, którzy wybierają własną drogę. Poznaj Honshi HS3. SUV wyposażony w komplet aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa. Honshi. Najstarsza chińska marka motoryzacyjna już dostępna. Zapraszamy na jazdy testowe do Białegostoku. Zbigniewa Religii 4.
8: Honshi. Feel premium.
9: Policjalne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku zaprasza na bezpłatne kierunki medyczne. Technik masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Zdobądź zawód za darmo i dołącz do grona ekspertów. Wybierz szkołę z perspektywami. Bezpłatne Studium Zawodowe Ekspert w Białymstoku. Szczegóły na ekspert-edu.pl.
1: I po reklamie.
10: When I'm in my dreams, you know. I go from one thing to the other, you know, just thinking about my future, like where I want to be, what I want to do with my life, you know what I'm saying, and I'm guided by God, and I follow my heart.

0: To będzie jeden z tych dźwięków lata, który na pewno nam zostanie na bardzo, bardzo długo, czyli łopapapi, łopapapi. Potem też będzie daj, daj, no, ale też niedługo będziemy nucić. A dlaczego o tym mówię? A dlatego, że Age, czyli raper pochodzący z Manchesteru, czyli pochodzący z Wielkiej Brytanii, wypuścił nowy numer, który absolutnie stał się od razu wiralem na TikToku, na Instagramie. Bije rekordy, jeżeli chodzi o popularność TikToków na swoim profilu masy, tym numerem całą masę. No więc nie może być inaczej. My też musimy go w kanale nadawczym i też musimy go w RMF Max wam zaprezentować. Posłuchajcie tego kawałka, który już się rozchodzi wiralem. To jest oczywiście Age i to jest Ring My Bell.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Gdy na stole nuda wieje, nasz pomidor zwiastuje nadzieję. Malinowy, król czerwieni, każdą nudną kanapkę odmieni. Skórka cienka, wnętrze słodkie, zniknie z talerza w jedną minutkę. Pomidor malinowy jedynie 4,99 za kilogram z aktywną aplikacją. Cena bez aplikacji 6,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Uwaga! Praca szuka fachowców. Jeśli jesteś kierowcą kategorii C+, gotowym do pracy na budowach, operatorem koparki lub brygadzistą sieci wodno-kanalizacyjnych, firma MaxBau, zatrudniająca przeszło 300 osób, ma dla ciebie pracę na swoich budowach w Polsce i Niemczech. MaxBau to stała praca, przyjazna atmosfera i wysokie zarobki w euro. Szukasz pracy? Zadzwoń do MaxBau. 516-106-516. 516-106-516. www.maxbau.eu.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
12: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Dziś na niebie niestety przewaga chmur, miejscami także może popadać, a nawet zagrzmieć, więc parasol zdecydowanie warto mieć pod ręką. Na termometrach niebogato, zobaczymy maksymalnie 16 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie zapowiada się jakiś dokuczliwy, ale może sprawić, że odczujemy nieco niższą temperaturę. Ciśnienie utrzyma się w normie, do końca dnia będzie się jedynie wahać. Biometr pozostanie do wieczora niekorzystny, więc meteopaci mogą skarżyć się na kiepski nastrój.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: W RMF Max sprawa jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o wejściówki do Energylandii. Trzeba po prostu o czymś pomyśleć. No i w tej sprawie jest już z nami Magda. Siemano Magda, cześć.
2: Cześć, Filip.
1: Stop. O czym pomyślałaś? Bo jak ja przeczytałem tę wiadomość, to ja mówię, przecież ja myślę w ten sam sposób, co Magda.
2: Ja się zastanawiałam, o czym ja teraz myślę, to sama nie wiedziałam o czym, na dobrą sprawę. Czy ja mam ci wiesz, bo to jest tak, nie wiesz co w tym momencie o czym dokładnie myśleć i ja się zastanawiałam, czy wyjąć kurczaka teraz, czy później, a jeżeli już wyjdę, to co ja z tym zrobię? I wiesz, jakby i piszę do was i ja musiałam sama się zatrzymać, żeby ta wiadomość nie była za długa, bo ja miałam taki bałagan w głowie i w takim momencie zapytaliście, o czym ja teraz myślę, że no najlepszy moment ever.
1: I właśnie, Magda, o to nam chodziło, żebyś się zatrzymała, żebyś pomyślała, widzisz, Max uratował przy okazji też twój obiad.
2: Ale dobry zrobiłam.
1: No, tak myślałem właśnie.
2: Dobry zrobiłam.
1: Dobry, no musiał być dobry. I Magda, nie tylko dobry obiad na stole, ale także 4 wejściówki do Energylandii do ciebie wędrują.
2: Ja pierdzielę, moje dzieci chyba w tym momencie powiedziałam im, żeby słuchali. Moje dzieci pewnie teraz skaczą z radości.
1: No właśnie, wiem o tym doskonale. Będzie im wszystko jeszcze w brzuchu i ten dobry obiad też będzie im skakał, jak będziecie jeździć na Hyperionie na pewno.
2: A ja wiem, że mój mąż już klnie pod nosem, bo wiesz co to będzie?
1: No.
2: My będziemy szaleć, on będzie trzymał torby z żarciem, nie?
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Dlaczego moje zwierzęta są tak podekscytowane? Bo już nie mogą się doczekać, kiedy nakarmię je kukurydzą gniecioną, kiszoną od Transbor. To naturalna pasza i doskonały wybór dla tych, którzy dbają o swoje zwierzęta. W ich ofercie znajdziecie także inne pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny i wiele więcej. Transbor. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Myszyniec, ulica Kolejowa 63. Telefon 508 015 228.

0: Czysta, wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna, magnezowo-wapniowa, muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Lasu.
2: Na dziko.
3: Bez planu.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
7: Sprawdzamy prognozę pogody w RMF Max Podlasie. Chwilowa lipcowa wietrzna jesień wróciła nad Polskę. Temperatury wieczorem w naszym regionie będą utrzymywać się w granicach 15-18 stopni. Miejscami porywisty wiatr i przelotnie może również popadać. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 12 kresek. Jutrzejszy dzień również chłodny, jak na lipiec. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 20-21 stopni. Wakacyjna aura powinna wrócić pod koniec tygodnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
8: Hity na maksa. No i zobaczcie, jest już godzina 18, już możemy dalej sobie lecieć z wtorkiem, już możemy tak naprawdę myśleć bardziej o środzie. A dla tych, którzy cały czas cierpią na pomundialozę i nie mogą dojść do siebie, mamy oczywiście hity z mundialu. Shakira i Daj Daj otwiera nam muzycznie godzinę 18. Filip Kliber z wami. Kanał nadawczy. Shakira, Burna Boy, Daj Daj już teraz.

Ma się te wspomnienia z tymi numerami, co? Sidney Pollack, PZI, otwieramy wino. Oczywiście kawałek, który teraz wjeżdża jeszcze lepiej, od którego te wspomnienia same nam do głowy przychodzą. Ale skoro już o głowie rozmawiamy, to czas, żeby rozdać bilety ponownie na Pitbulla. Rozdawaliśmy je wczoraj, będziemy je rozdawać dzisiaj. Oczywiście dzisiaj będę je rozdawać sam. Więc jeżeli chcecie taki bilet na Pitbulla ode mnie dostać, najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie. Czemu ci ostatnio było łyso? Zastanawiacie się, skąd takie pytanie? Wystarczy obejrzeć sobie zdjęcie Pitbulla i od razu wam wszystko się poklei. Dlatego teraz napisz mi w Messengerze RMF Max. Czemu ci ostatnio było łyso? Najlepsza odpowiedź otrzyma podwójną wejściówkę na czwartkowy koncert Pitbulla. Już niedługo będę dzwonić. RMF Max. To jest nowość w RMF.

0: To dzięki niej ten wtorek jest taki piękny właśnie. Ariana Grande już za nami w RMF Max. Robert Lewandowski już został zaprezentowany oficjalnie w Chicago Fire, ale wczoraj się pojawił nie w Chicago Fire, tylko w Chicago Bulls, czyli legendarnej drużynie koszykarskiej, gdzie przecież m.in. grał Michael Jordan. Lewy pozował sobie z koszulką Bullsów, robił sobie zdjęcia z fanami, no generalnie pojawił się tam, wiecie, jako gwiazda, nie? Jako osoba, z którą warto się pojawić. I najbardziej w tym wszystkim zazdroszczę tym wszystkim dzieciom w rodzinie Lewego, którym wujek z Ameryki przywiezie czapeczkę z daszkiem z logo Chicago Bulls.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Ten głos znają chyba już wszyscy. Ariana Grande. Mamy nowość. Hate That I Made You Love Me jest w zestawieniu na liście Hot Bands i teraz czeka na wakacyjną jedynkę.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato

0: Co zapowiada dobry wieczór? Oczywiście zapowiada go RMF Max i zapowiada go takimi hitami jak ten. To Gibbs, Kukon, Jonathan i numer Ty masz już za nami w kanale nadawczym. A dobry czwartek zapowiada zrobienie się na łyso, a właściwie to jest to pytanie, które ja wam zadaję, a wy odpowiadacie, czemu ostatnio wam się zrobiło łyso. Najlepsze odpowiedzi z Messengera RMF Max dostają podwójną wejściówkę na koncert czwartkowy, koncert Pitbulla, i ze mną jest już Kuba, więc siemano Kuba, opowiadaj, przez co ci się ostatnio tak łyso zrobiło?
1: No, straciłem tyle błądów, bo z dziewczyną na takiej jednej aplikacji razem jedziemy po mieście. Dziewczyna wynajmuje swój samochód z pewnej firmy. No i myślałem, że to ona jedzie. I zacząłem całusy wysyłać, wiesz, machać tam do niej.
0: No.
1: Ja się okazuje jednak, że na mieście rządza takie same samochody i to nie była ona, tylko jakiś chłopak. I się spojrzał na mnie i od tamtej pory za każdym razem... Tak naprawdę sprawdzam rejestrację, jaki to pojazd jedzie.
0: Kuba, i właśnie ta historia, i za tę historię tak naprawdę dostajecie, no domyślam się, że nie pójdziesz sam na koncert, tylko że skoro dziewczyna jest tak samo bohaterką tej historii, to również ją zabierzesz, co?
1: Dziewczyna jest obok, może...
0: O, witam, witam. No siema, widzisz, na pewno się nie pomylicie, witam. Skoro jedziecie tym samym samochodem, nie?
2: Dokładnie, teraz nie pomyli już.
1: I jedziemy do Gdańska, co ciekawe.
0: I jedziecie też na koncert. Pamiętajcie, że w czwartek będziecie w Warszawie, bo macie podwójną wejściówkę na koncert Pitbulla, który zagra na PGE Narodowym już w najbliższy czwartek.
1: Jesteście najlepsi, kochamy was.
0: No,
1: codziennie słuchamy.
0: Słuchaj, jak będziesz widział samochód Maxa, wyślij mu buziaczki na mieście, dobra?
1: Dobra.

0: nawet jak są chmury. To przecież jest kanał nadawczy, to przecież jest Teddy Swims i od razu robi się przyjemniej. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy te chmury jeszcze się utrzymają, czy z tych chmur coś czy spadnie coś z tych chmur, to koniecznie zostańcie z kanałem nadawczym, bo już za chwilę najbardziej aktualna prognoza pogody. Wszystkiego się dowiecie, obiecuję. Czy będzie ciepło, czy zimno, wszystkiego w związku z pogodą.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa. RMF
2: Max. Podlasie 97,5 FM. I'm a fireball.
3: Sprawdzamy prognozę pogody w RMF Max Podlasie. Chwilowa lipcowa wietrzna jesień wróciła nad Polskę. Temperatury wieczorem w naszym regionie będą utrzymywać się w granicach 15-18 stopni. Miejscami porywisty wiatr i przelotnie może również popadać. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 12 kresek. Jutrzejszy dzień również chłodny, jak na lipiec. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 20-21 stopni. Wakacyjna aura powinna wrócić pod koniec tygodnia.

od razu jest słońce i od razu robi się cieplej. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie w RMF Max. Afera Leżakowa, która ciągnie się 3 lata. Posłuchajcie, bo to jest mega konflikt między Włochami a Albanią, jak się okazuje, który się zaczął właśnie 3 lata temu. Właściciele przychodzą sobie po jednej nocy i widzą, że kurczę, chyba nam brakuje 350 leżaków. No i co się okazuje, że rzeczywiście brakuje im 350 leżaków, jest śledztwo, jest dochodzenie, gdzie te leżaki mogły się podziać, a po roku okazuje się, że te leżaki z logiem właśnie tego włoskiego kurortu pojawiły się na plaży w Albanii. No tylko, że tutaj zaczyna się cała zabawa, ponieważ okazuje się, że nie można tych leżaków sprowadzić. Właściciele z Włoch cały czas próbują, ale im się nie udaje. No i ja tak sobie myślę, że no, z drugiej strony jak mają je odzyskać? To przecież ktoś już się zarezerwował i położył na nich ręcznik. No to hello.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espoo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: Zerkamy na najświeższą prognozę pogody w RMF Max Podlasie. Zapowiada się kolejny, dosyć chłodny jak na lipiec wieczór w regionie. Warto przygotować się na silniejsze podmuchy wiatru oraz przelotne opady w nocy. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 11-12 stopni. Jutrzejszy dzień również chłodny jak na lipiec, maksymalnie na termometrach 20-21 stopni. Wakacyjna aura i wyższe temperatury powinny zacząć wracać pod koniec tygodnia.
2: Dla tych wszystkich, którzy mają po mundialozę, przypominamy, właśnie startuje mecz Lecha oraz Aarhus, a za godzinę zacznie się mecz Fenerbahce kontra Górnik. I można się interesować piłką bez mundialu? Można, tylko się trzeba interesować Ekstraklasą. Filip Kliber z wami, siemano, hej, cześć, to jest kanał nadawczy.

Wow, to jest moc, to jest energia, to jest Lumix i oczywiście kanał nadawczy w RMF Max. Tymczasem przeglądam sobie najważniejsze informacje ze świata i czytam, właściwie informacje z Polski, że prezes NFZ-u wstał i powiedział: luka w tegorocznym budżecie wynosi 14 miliardów złotych. I gdyby tylko można było się dowiedzieć, gdzie te pieniądze znikają, na jakich fakturach. Czy macie może jakiś pomysł?

0: Taylor Swift oczywiście, że ma zawsze bardzo wysokie notowania, jeżeli chodzi o RMF Max. Ale jest goście, który ma również bardzo wysokie liczby na YouTubie.
1: Łopan Gangnam Style. Gangnam Style.
0: Mówi się, że na świecie właśnie wtedy było najwięcej miłości, kiedy ten numer się pojawiał. Wszyscy przecież tańczyliśmy do Gangnam Style, wszyscy tak samo kręciliśmy liczby na YouTubie do tego teledysku właśnie. No i czytam o tym, że ten teledysk pobił kolejny rekord, jeżeli chodzi o YouTube'a i już osiągnął wynik 6 miliardów odtworzeń. 6 miliardów to jest absolutny rekord. Żeby zrobić 7 miliardów, no to chyba Psy musi nagrać ze Skolimem. RMF Max.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Nie da się usiedzieć w miejscu, kiedy pojawia się Kylie i akcent w RMF Max. Takie hity wam serwujemy przez cały wieczór, więc warto być z kanałem nadawczym, warto być w ogóle z RMF Max. Czytamy, że kibice argentyńscy przywitali swoich bohaterów, którzy zajęli co prawda nie pierwsze, ale drugie miejsce i utworzyli szpaler, który miał długość 2 kilometry. Kibice ustawili się w linii, która miała 2 kilometry. Rozumiecie, ile tam musiało być ludzi? I ja myślę, że u nas byłoby podobnie, gdyby Polska wróciła z mistrzostw, tylko szpaler by krzyczał coś innego niż: dziękujemy, dziękujemy.

0: Wow, u nas zawsze najlepsze hity, Fordo. To właśnie Moonlight i Fordo za nami z numerem Alabama Ten, a przed nami prognoza pogody. Posłuchajcie, co się dzieje na niebie. Czy słońce świeci, czy nie świeci, czy będzie padać, czy nie będzie padać? Najważniejsze pogodowe informacje w RMF Max.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dodatkowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam! Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: I po reklamie.

0: dwoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
4: Zerkamy na najświeższą prognozę pogody w RMF Max Podlasie. Zapowiada się kolejny, dosyć chłodny jak na lipiec wieczór w regionie. Warto przygotować się na silniejsze podmuchy wiatru oraz przelotne opady w nocy. W nocy temperatura spadnie do zaledwie 11-12 stopni. Jutrzejszy dzień również chłodny jak na lipiec, maksymalnie na termometrach 20-21 stopni. Wakacyjna aura i wyższe temperatury powinny zacząć wracać pod koniec tygodnia.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kid Laroi ze swoim numerem Girls już podbił Instagrama, podbił TikToka. Czas, żeby podbił również wasze serca. A jeżeli chcecie się zabawić gdzieś na mieście i to jeszcze we wtorek, no bo przecież hello, są wakacje, to posłuchajcie, gdzie się można pobawić na mieście. A jeżeli chcecie posłuchać najlepszej dziesiątki, to zostańcie z RMF Max, bo już za chwilę 20, a wtedy przecież stery przejmuje graba. Filip Kliber, dzięki za dziś, do usłyszenia.
1: Wyciągamy imprezowo-kulturalno-koncertowy kalendarz i sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w regionie w tym tygodniu. To jest Tour de Club w RMF Max Podlasie. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek, znane hity w kojących dźwiękach tong drama i pianina. Będą znane melodie w wersji relaksowej. Tyle słońca w całym mieście, tam słońce gdzie my, czy lubię wracać tam, gdzie byłem. Letnie granie i koncert Chojnacka, Chojnacki. Wydarzenie odbędzie się na tarasie Astorii na trzecim piętrze już w sobotę. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych koncert odbędzie się w sali, nie teatru. Kolejna propozycja. W sercu Tykocina, w nowo powstającym amfiteatrze nad Narwią, odbędzie się festiwal Królewskie Śpiewanie. Pierwszego dnia, w czwartek, na scenie grupa Raz, Dwa, Trzy i specjalny koncert z okazji 35-lecia zespołu. Drugiego dnia na scenie m.in. Igor Herbut i Lemon. I trzeciego dnia mistrzowski koncert solowy Leszka Możdżera.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
9: Na paznokcie.
8: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
10: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Ja wiem, że niektórzy mogą słuchać nas teraz w przemokniętym namiocie, ale spokojnie, to w końcu wyschnie, gdzieniegdzie jeszcze popada, ale lato jeszcze nam pokaże. Przemek Grabowski, witajcie na wakacyjnej liście Hot Bands. Od 21 impreza Max Party, a w tej godzinie sporo nowości, na przykład Kizo i Julia Wieniawa, a zestawienie otwierają dzisiaj chłopaki z ekipy Bauza, Magnetic.

Muzyka House jest jego wielką miłością, pasją. Sonny Fodera, jego nowość Let Me Be In Your Arms. Warto mieć gdziekolwiek będziecie na wakacjach. Muzyka muzyką, ale ma jeszcze jedną miłość. To ogrodnictwo. Widzieliście, jak wygląda jego ogródek, w szczególności trawnik. No jak on to robi? Czym tam podlewa? Trzeba by zapytać. RMFmax.pl, tam sprawdzacie nowości i głosujecie na DJ-a ogrodnika, a u nas kolejna nowość już z nami, już w zestawieniu. To Gibbs i Ego startują na miejscu 9. Ostatni dzień lata. RMF Max 9.

Everything is fine, no i tak, fine, very good, welcome, welcome. Alok i Jennifer Lopez debiutują, kolejne nowości tego tygodnia. Startują na miejscu 8, a pamiętacie jeszcze Jennifer Lopez w filmach i serialach? Może warto sobie przypomnieć któryś z nich. Teraz DJ, który jeszcze w żadnym filmie nie wystąpił, no ewentualnie w swoich, w internecie, to Tobi Romeo i kolejna taneczna nowość, którą polecam wam na lato w RMF Max. Tobi Romeo i jego Fly High.

0: O takim gościu, który podobno wie wszystko i może ten gościu wróci na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Teddy Swims, dziękuję za wasze głosy i czeka na więcej pod rmfmax.pl. Dzisiaj akurat 7, ale 1 jest jeszcze w zasięgu i może powrócić, bo przecież już był na szczycie. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów na wakacjach. Będą też klubowe bity, na przykład nowość od Axwella.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: I po reklamie.

polskie klimaty takie dipowo afrohausowe, nie pierwszy raz. To na razie poczekalnia, nowi wykonawcy, Wison i Ej ten kot. Który kot? No ej, ten kot, ej, ten kot. No tak się nazywają chłopaki, no. Takie mają pseudo. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens. Tutaj opalona Ina. No gdzie ona złapała tyle słońca? Na pewno nie na starcie sezonu nad Bałtykiem. Morenito.

0: słuchasz tej produkcji, zamykasz oczy i rzeczywiście możesz się poczuć jak w takiej chacie nad wodą, w takim ocean house'ie. Nowość od szwedzkiego projektu Jubel czeka na wasze głosy na liście Hop Bands, no i wcześniej też ich szwedzki friend Axwell w zestawieniu w numerze Whatever Turns You On. Ale to jest dobry kawałek, więcej takiej nuty już od 21:00. Wszyscy jesteście zaproszeni na Max Party. Teraz też propozycja na party. Dzisiaj już pierwsza trójka. Słoneczne afrobity Shimza i Arko w numerze Fire Fire.
1: RMF Max. RMF Max. 3 numer

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

z was ma ciarki, gdy nawija Kizo albo śpiewa Julia Wieniawa. Taki numer, wiecie, na zachody słońca, tak trochę na złotą godzinę. Taki wakacyjny trochę przytulasek. Kizo i Julia Wieniawa, Laweta, może jutro już w zestawieniu. Głosowanie trwa na rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Shimza i Arko, Fire Fire, dwójka należała do Robina Schulza. Jego nowość Better Times. No i czas na nową jedynkę. Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem. David Guetta produkuje Bibi Rexa, śpiewa Sad Girls po raz pierwszy tak wysoko. RMF Max. One. One. One. One.

0: Brawo, brawo, brawo, mają swoją nową jedynkę, Bibi Rexa, David Guetta, Sir Girls. To miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, za chwilę startuje Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Co tam ciekawego w trawie piszczy, co ciekawego słychać w imprezowo-kulturalnym kalendarzu. W tym tygodniu sprawdzamy. To jest Tour de Club RMF Max Podlasie. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek, rockowe karaoke w czwartek w klubie Pub Fiction and Backstage. Kolejna propozycja to coś dla tych, co lubią sobie porywalizować i popisać się muzyczną wiedzą. Pub Quiz, czyli wakacyjny turniej wiedzy o wszystkim. Letni cykl barowych zawodów w mieście. Będą piosenki do zgadywania, muzycy do rozpoznania, czy zespoły do odgadnięcia. Pub Zmiana Klimatu już jutro. Kolejna propozycja w sercu Tykocina w nowo powstającym amfiteatrze nad Narwią. Festiwal Królewskie Śpiewanie. Pierwszego dnia festiwalu 23 lipca zagra grupa Raz, Dwa, Trzy. Drugiego dnia Igor Herbut i zespół Lemon. A trzeciego dnia mistrzowski koncert solowy Leszka Możdżera oraz wielki finał i koncert Simply the Best.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: 99 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
4: I po reklamie.

odlatujemy dzisiaj w Max Party na wakacjach. Witajcie we wtorek. No i zamykamy pierwszy set takim klasykiem Insomnia od Faithless. Dla tych, co nie będą mogli zasnąć wieczorem i w nocy, nie zabraknie dobrego bitu. Jak wakacje, no to wiadomo, Max Party są z wami dzisiaj wieczorem. Przemek Grabowski na mikrofonie i mieszający tutaj imprezowe bity DJ Rafmix. Za chwilę Oscar Sims. Czy są ze mną fani Oscara? Wiem, że są. A kolejny set otwieramy tym bitem I Wanna od projektu Bauza.

0: Blat od ekipy 5 Seconds of Summer. I rzeczywiście, w szczególności pod koniec lata, to można mieć takie przemyślenia, że lato to tak w 5 sekund mija. Ale wyobraźcie sobie, że to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze mamy tyle wakacji. No i jeszcze tyle zabawy w Max Party. Tyle dobrego bitu. Za chwilę w naszym kolejnym secie Kygo i kolejny klasyk Junior Caldera i Sophie Ellis Bex to niezapomniane Can't Fight This Feeling.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

dni bledka wieczorowo-imprezowo z RMF Max na wakacjach. No jeszcze dwa dni, tylko środa i czwartek i kolejny wakacyjny weekend i pogoda się poprawi w wielu miejscach. W końcu poprawi się nad Bałtykiem też, naprawdę. Pozdrawiam tych, którzy wyjechali akurat w tym tygodniu nad morze, a tam znowu ząk, znowu zimno. Dzisiaj rano nad samym Bałtykiem to 13-14 stopni było, ale później na szczęście się trochę poprawiło. Z pozdrowieniem dla tych, co nad morzem. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Zróbcie głośniej, posłuchajcie tam sobie nad morzem w trakcie sztormu. To DJ Aich i disco klasyk w nowej wersji R&B, czyli Ring My Bell.

w Norwegii. Nasza wakacyjna podróż. Tam tworzą przyjaciele z Bauza Magnetic. A jeżeli lubicie geografię, no to możecie się sprawdzić w naszym nowym quizie na rmfmax.pl. Skoro wakacje, to sprawdzamy, kto zna stolice europejskich krajów. Kto z was będzie mieć 10 na 10 w naszym nowym quizie? Zapraszamy. Nie ma ocen, ale można mieć dużo punktów. rmfmax.pl. No to teraz z Norwegii lecimy do Londynu, gdzie tworzy Billy Giles i jego DNA.

0: Wiadomo, jak wakacje to męskie granie i kolejny hymn tego lata na areszcie. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino robią show także w naszym wakacyjnym Max Party, a kolejny set otwieramy mundialowym hiciorem. Tak będziemy wspominać na pewno tegoroczne lato 2026. Już za chwilę Shakira na stadionie. Daj, daj, ale dzisiaj w fajnym remiksie. Max.
1: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

zaśpiewała to Anna na klap. Może ktoś niedługo zrobi kolejną wersję Supergirl dla każdej super dziewczyny. Są z wami super chłopaki. No tak nam się wydaje. Staramy się jak możemy. Gramy co możemy i co lubimy też. Przemek Grabowski i DJ Rafmix w wakacyjnym Max Party. No to teraz pochwalimy się, co lubimy i gramy z wielką przyjemnością. Joel Corey ma mega nowość na wakacje i polecam wam ten beat w RMF Max. To właśnie Joel Corey otwiera nasz kolejny set. Whisper.

wciąż tańczy, wciąż śpiewa. Nie, nie, to nie koniec jej kariery. Teenage Dream, ale dzisiaj w remiksie w naszym wakacyjnym Maxe Party, a w kolejnym secie, no za chwilę trochę klasyki, Guru Josh Project i niezapomniane Infinity. Jednak kolejny set otworzymy świeżym bitem, który ostatnio pojawił się nawet na szczycie listy Hop Bands. No taki duet musiał zdobyć mnóstwo głosów na hop, bo przecież świat Eda Sheerana spotyka się ze światem Martina Garrixa. Właśnie w tej produkcji Repeat It.

No rzeczywiście, można mieć ciarki przy niektórych produkcjach i przy niektórych remiksach. Travis Scott w naszym wakacyjnym Max Party, a teraz numer, przy którym może też będziecie mieć ciarki, bo jest tak, słuchajcie, bardzo festiwalowo, tak orkiestrowo, tak klasycznie i klubowo. Oto jedna z najciekawszych nowości tego lata w RMF Max. Ale Alan Walker robi hałas, zróbcie głośniej, ja wiem, że późno, ale tego trzeba słuchać trochę głośniej. Tak to leci, Alan Walker i Ava Max otwierają nasz kolejny set w RMF Max w nowości Fate.

Nasza kolejna mega nowość na wakacjach z RMF Max. DJ z USA, Moonlight i Fordo przed chwilą w numerze Alabama 10. Teraz numer na wspomnienia, bo co się okazuje, że słuchanie ulubionej muzyki może przywołać nawet utracone wspomnienia. No to jakie macie wspomnienia z numerem Toka, Toka, Toka? Bo ja to mam po prostu wakacyjne wspomnienia, imprezowe z tym bitem. Fly Project, a za chwilę Calvin Harris w RMF Max.

Soczyste afrobity na koniec wakacyjnej kolejnej edycji Max Party. To Shimza i Arko, Fire Fire. Ale jutro też będzie ogień, obiecujemy. Dziękujemy za dzisiaj. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Czekamy na wasze muzyczne propozycje, co mamy miksować jutro wieczorem po 21. Dajcie znać, także SMS-em na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Życzymy wam miłej nocy, śpijcie długo i wracajcie do nas jutro na kolejną edycję Max Party. Dzięki, cześć!

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem pomału.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.